0: To jest SK Rock.
1: Jest wyrok w głośnym procesie dwojga Rosjan oskarżonych o szpiegostwo w Polsce. Agenci CBA weszli do warszawskiego szpitala południowego, chciała tego prokuratura w obliczu ostatniej afery. Będą śledzić zachowanie za kierownicą, chodzi o obowiązkowe kamery, których chciała Unia Europejska.
2: SK Rock. Raport.
1: Szósta. Michał Poklękowski, zapraszam. 7 lat więzienia dla Igora R. i 3 lata więzienia dla Iryny R. Sąd Okręgowy w Sosnowcu wydał wyrok w głośnym procesie dwojga Rosjan oskarżonych o szpiegostwo. Młode małżeństwo było oskarżone o udział w działalności rosyjskiego wywiadu oraz przekazywanie wiadomości szkodzących naszemu krajowi. Igor R. był także oskarżony o nadanie paczki z bombą kumulacyjną. Prokuratura podziela wydany w tej sprawie wyrok, powiedział nam prokurator Krzysztof Kuk z Prokuratury Krajowej.
3: Sąd podzielił argumenty oskarżenia. Uznał oskarżonych za winnych popełnienia zarzucanych im przestępstw z delikatnymi modyfikacjami, a zatem jeśli chodzi o winę oskarżonych, wyrok potwierdza akt oskarżenia skierowany w tej sprawie. Również jeśli chodzi o wymiar kar, one w niedużym stopniu odbiegają od wniosków prokuratora.
1: Wyrok nie jest prawomocny, zarówno prokuratura, jak i obrona nie zapowiedziała jeszcze, czy zamierza składać apelację. Przypomnę, para szpiegów wpadła w ręce polskich służb w lipcu 2024 roku. Od tego czasu przebywali w areszcie. Ich proces ruszył w styczniu 2026. Ze względu na ważny interes państwa i też tajemnice wojskowe, całe postępowanie toczyło się za zamkniętymi drzwiami.
2: To jest raport.
1: To nie pierwsze i też nie ostatnie takie działania, podkreśla prokuratura. Agenci CBA weszli m.in. do warszawskiego szpitala południowego. To na polecenie prokuratury okręgowej w Warszawie w ramach śledztwa, które dotyczy nieprawidłowości w tym szpitalu na Ursynowie. O szczegóły tych działań pytał nasz reporter Michał Rawa.
4: Tak jest, dzień dobry. Jak dowiedzieliśmy się w prokuraturze, agenci CBA nie po raz pierwszy zabezpieczają dokumenty w szpitalu południowym i takich działań ma być więcej. Tym razem objęły nie tylko biura w szpitalu, mówi nam rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
5: Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty, m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, w Urzędzie Dzielnicy Ursus i w szpitalu. Zabezpieczone dokumenty będą szczegółowo analizowane i weryfikowane w ramach tego śledztwa.
4: Śledczy, przypomnijmy, badają oszustwa finansowe byłego koordynatora SOR-u w szpitalu Dawida Kacprzyka oraz tak zwaną ścieżkę VIP w tej placówce i brak właściwego nadzoru nad szpitalnym SOR-em.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Kamery w samochodzie będą śledzić zachowanie za kierownicą. To efekt unijnych przepisów, które mają

0: ograniczyć liczbę wypadków spowodowanych przez rozkojarzonych kierowców. Regulacje, które weszły w życie w tym tygodniu, wymagają, by w każdym nowym samochodzie obecny był system rozpoznawania zmęczenia.
1: ADTW wykorzystuje kamery i czujniki do analizy zachowania kierowcy, przy czym obserwuje m.in. ruch głowy, powiek, kierunek patrzenia czy sposób prowadzenia pojazdu.
0: Wyjaśnia Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego. Gdy system wykryje zmęczenie, wyświetli komunikat sugerujący przerwę albo skupienie wzroku na drodze. Zmiana dotyczy producentów i dystrybutorów oferujących fabrycznie nowe samochody.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Pogoda.
5: Zmęczenie, powiadacie, właśnie, tak? Wykrywa.
6: Nie. Michałowi chyba też się wyświetlił taki komunikat wykrywający zmęczenie, czy nie?
0: Zmiękczenie?
6: Zmiękczenie. Zmiękczenie. Zmiękczenie.
5: O, nie życzę.
6: Drodzy Państwo, co tam w pogodzie?
7: Zmęczona?
6: Zmęczona. Będzie padało niestety, bardziej na wschodzie niż na zachodzie i tutaj też najniższe temperatury. Taka komórka burzowa albo wiele różnych małych komórek burzowych od Olsztyna przez Warszawę, Kielce i Rzeszów tutaj tak kręci się i przy wschodniej granicy. Maksymalnie 24 stopnie dzisiaj na zachodzie, 17 stopni w Białymstoku, tyle będzie w maksie.
7: Proszę Państwa, a propos tego, jak wygląda zmiękczenie w telewizji, jak wygląda zmiękczenie w radiu, dokładnie dziś, ale w 1969 roku padł pierwszy klaps na planie komedii filmowej Race w reżyserii.
0: Nie?
7: No,
0: no i co?
7: No
0: i co?
7: No, no, już, no, no, już, na statek.
8: Pana, siedzę sobie, proszę Pana, w kinie, Pan rozumie? Tak patrzę sobie, siedzę sobie w kinie, proszę Pana, normalnie, patrzę na to. No i aż mi się chce wyjść z kina. I tak chodzi.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
2: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SCRO.
7: Kto językiem wojuje, to on od języka ginie, a dzisiaj sporo o językach będziemy rozmawiać w ramach wolnych wniosków.
5: Wojtek Inżodorno, dobrze, proszę.
0: Straciłeś kwalifikację do pracy przed mikrofonem. Właśnie.
6: Chłop mecz obejrzał o pierwszej w nocy maila wysłał i teraz dlatego, wiesz, na oczy patrzeć nie może. No.
5: O, już no, się czepiacie. Dobrze, Boże, zmiękczenie to, wiesz, jakby każdego dotyczy.
7: Proszę Państwa, dzisiaj poza wolnymi wnioskami zbieramy również Wasze doświadczenia z obcymi językami.
10: Moja zdolność obsługi equal server complete jest. A nie, jest. A, biegła. B, poprawna. C, żadna.
11: Wiem, o co chodzi.
10: Obsługi czego? Czyli C, żadna.

0: Dzień dobry Państwu, co tu się dzieje? Ludzie kochani, alkohol rozlewa się od samego rana.
1: A nieprawda, to moja. A
2: dlaczego ja nie mam
1: gąbki? A weź się czep swojej żony.
2: Przepraszam bardzo, to jest lekka awantura.
1: Drodzy Państwo, tak, musimy Państwu opowiedzieć, no właśnie kuchnia radiowa nasza, Joanna, drugie wejście już i teraz dopiero zorientowała się, że czegoś jej brakuje.
2: Piątek jest, dajcie spokój. Rozumiemy po prostu, to. No w ogóle proszę bardzo. A poza tym w obcym języku proszę do mnie mówić dzisiaj.
1: W obcym języku, ja się nauczyłem kilku podstawowych wyrazów w języku obcym, tych takich najbardziej potrzebnych na wakacjach. Two bills, please. Ale w wielu językach...
2: Ale poczekaj, to dwa rachunki prosisz w restauracji?
1: Dokładnie. Naprawdę? I w wielu językach umiem jeszcze podziękować, bo umiem powiedzieć efaristo i umiem powiedzieć teszeku rederim na przykład.
2: Hej, stopoli.
0: A to po węgiersku?
1: Nie, to po turecku było, ale dzień dobry.
0: Dzień dobry, do widzenia.
2: A ja też umiem trochę po węgiersku, zawsze to bardzo się tym chwalę. Mówi się figelem, figelem ećke te harum, czyli uwaga, uwaga, raz, dwa, trzy. Fajnie?
0: To świetne.
1: Nie wiemy, ale ja kiedyś powiedziałem ege się kedre ciokolo masa
0: i
1: oto do
0: buraki.
1: Dokładnie, stary.
0: Właśnie myślałem. Proszę Państwa, o tym wszystkim dzisiaj sobie rozmawiamy z okazji tego, że ukazuje się nowa płyta The Rolling Stones, Foreign Tongue. No i dzisiaj będziemy przez cały dzień na antenie Ski Rock rozmawiali o The Rolling Stones. Będą fragmenty wywiadów z muzykami, będą nowe piosenki, a u nas na poranku też będzie piękna dyskusja na temat tego, jakie macie doświadczenia z obcymi językami,
2: to
0: prawda?
2: Jest, właśnie, no wygrywajcie nam różne głosówki. W różnych językach też mogą być, czemu nie?
0: A jakże?
3: Kochani, if you wish, we can speak English. Wenn Sie möchten, wir werden mit Ihnen Deutsch sprechen. Se preferite, possiamo parlare italiano.
4: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Na przykład po angielsku będzie można się dzisiaj wyspowiadać. Proszę powiedzieć,
2: proszę,
0: kto zaraz wystąpi.
2: Uwaga, poczekaj, teraz ja się skupię. Teraz. Bear McCreary, Flash, Duff McKagan.
0: Flash, dawaj, jesteś Flash.
2: Jeszcze raz zaczynam. Bear McCreary, Slash, Duff McKagan. Chad Smith, Brendan McCreary.
0: Asia miała dzisiaj Flash w nocy, tak jak ja.

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
0: Reklama.
3: Eska Rock.
4: Gramy dla was

0: Trzecia ta końcówka brzmi jak międzynarodowy język, który mniej więcej uruchamia się o 3 w nocy na weselu.
1: Ale mówię to, że
0: dopiero o 3? No tak, zależy jakie wesele. Kto gra i kto stawia alkohol na stole. Proszę Państwa, dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, jakie macie doświadczenia z różnymi językami świata i halo?
2: Buongiorno! Najlepsze pozdrowienia dla ekipy z medyka. Arrivederci, ciao!
1: Arrivederci, ciao! Come va?
0: To był język zagramaniczny, ale też okazuje się, że można łączyć polsko-śląsko-niemiecko gwarę.
3: No, rojbry prieruńskie, to było po mojemu. A jeszcze umiem sprechen z górali zdujuchalny wiater i sprechen w drechen reszta na migi.
1: Sprechen w drechen, bardzo mi się tak to jest. Podoba, naprawdę.
4: No, ale na migi to jest absolutnie uniwersalny język międzynarodowy. Właściwie wszędzie dzisiaj na migi jesteś w stanie się dogadać. Tak
0: to prawda. W radiu doskonale się sprawdza.
5: Zdrawiam všechny. Ja jestem z Czeskiej Republiki a všem přeji krásny den a gratuluję všech.

0: Ja dzisiaj chciałam przypomnieć tylko, że dzisiaj jest Friday, a jak jest Friday, to jest What the Friday?
1: Czyli... Odjechany piątek, raz co rok. Czyli raz, dwa, raz, dwa na wtf.sk.rok.pl piszecie nam, komu i czemu chcecie zrobić odjechany piątek, my mu fundujemy wspaniałe nagrody, a już teraz Michał Poklęgowski w wersji oficjalnej i poważnej.
2: SK Rock. Raport.
3: Zapraszam. Trwa wyjaśnianie przyczyn tragicznego wypadku na drodze S-17. Zginął tam 36-letni kierowca. Do zdarzenia doszło w nocy na obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w miejscowości Laszczówka. S-17 była w miejscu wypadku przez kilka godzin całkowicie zablokowana. Prokuratura Generalna Ekwadoru poinformowała o zatrzymaniu 18 osób podejrzanych o działanie w gangu związanym z polską i albańską mafią, który przemycał narkotyki do Europy. Wśród zatrzymanych jest Polak i Albańczyk. Podejrzani kierowanie tą grupą.
2: To jest raport.
3: Przedstawiciele władz Stanów Zjednoczonych przekazali mediom, że wczoraj amerykańskie siły nie prowadziły nowych uderzeń na Iran, a rozmowy trwają. Według serwisu Axios Katar i Pakistan próbują doprowadzić do złagodzenia napięć między stronami.
4: Sponsorem programu jest BROS, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.
2: SK Rock Sport.
3: Francja. Pierwszym półfinalistą piłkarskich Mistrzostw Świata w ćwierćfinałowym meczu z Marokiem trójkolorowi wygrali 2-0. Mecz zaczął się od niewykorzystanego rzutu karnego Kyliana Mbappé. Francuski napastnik zrehabilitował się jednak w 60. minucie, trafiając po bardzo pięknym strzale z dystansu. Chwilę później prowadzenie podwyższył Dembele. Maroko do tego stopnia skupiło się na obronie, że pierwszy celny strzał, jak się okazało jedyny, oddało dopiero w 82. minucie. Francuzi w półfinale mundialu zagrają z wygranym z pary Belgia-Hiszpania. Czeski finał Wimbledonu. Linda Noskowa pewnie pokonała Martę Kostiuk w półfinale londyńskiego turnieju Wielkiego Szlema. Finałową stawkę uzupełniła jej rodaczka Karolina Muchowa, która po zaciętym meczu pokonała Coco Gauff. Dziś półfinały w turnieju tenisistów.
5: A propos Czechów, mianowicie co mówi Czech po zjedzeniu papryczki jalapeno? Ostrawa.
4: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.
6: Ziętarska, Olszewski, Bural.

0: Rejects. Ja też myślę sobie, że jest piątek, to każdy chciałby powiedzieć, odmawiam, wychodzę, no ale jeszcze nie.
1: Jeszcze trochę trzeba tutaj, drodzy Państwo, posiedzieć. Dzisiaj mówimy do Państwa różnymi językami, ale także przenosimy się w różne zakątki naszego kraju raju i nie tylko, świata także. Co wydarzyło się w Turcji, posłuchajcie, prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan na zakończenie szczytu NATO w Ankarze podarował przywódcom krajów wygrawerowane rewolwery z amunicją.
2: Co ty gadasz?
1: Teraz co fajnie zrobić, wiesz, co z tym zrobić? Tak, brytyjski
0: strzelać
1: premier... Można! Ale brytyjski premier postanowił jednak zostawić swój prezent w Turcji. Premier Kanady przekazał broń królewskiej kanadyjskiej policji konnej, a holenderski rząd zostawił swoją w ambasadzie w Ankarze. Nie wiemy, kto z polskiej reprezentacji dostał broń, ale byli tam Karol Nawrocki, Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski.
2: A skoro byli przedstawiciele polskiej dyplomacji, no to musieliśmy tam też wysłać swojego tłumacza.
3: Kazakları rahatsız etmeyi bırakacaksınız. Yayılmacı politikanıza son vereceksiniz.
4: Witam serdecznie. Jestem Turkiem, a to mój kolega z brodą i w czapce. Jeszcze raz witam serdecznie.
5: Witam, Moldowa.
4: Ja również witam serdecznie.
6: Jesteś pewien? To brzmiało jak Mołdawia.
4: Nie, Moldowa. To witam serdecznie.
6: Moldowa.
7: Moldowa, Moldowa.
4: Moldowa, Moldowa, Moldowa.
8: 6 na 9. SROK.
9: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
10: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
8: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
10: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
8: Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: wszyscy razem! Jak wszyscy razem, jak mikrofonów nie włączymy?
1: Właśnie, prawda? Dobry jest, jest? Dobry, naprawdę.
0: Przepraszam.
1: To w takim razie przejdźmy do języków obcych. Dzisiaj ukazuje się nowa płyta The Rolling Stones, Foreign Tongues. I w związku z tym my dzisiaj pytamy was o różne wasze przygody językowe. Przejdźmy do języka niemieckiego. Ja uważam, że po niemiecku różne rzeczy można wytłumaczyć. Kiedyś moja znajoma tłumaczyła mi, jak kupić durszlak. I mówiła, wchodzisz do sklepu i mówisz kluski halt, Wasser weg.
0: Ja myślałem, że eine kleine durchschlagen, please.
2: Kluski halt,
1: czyli
2: kluski stoją.
1: Wasser weg.
0: Okej, okay, a woda się wylewa.
1: No, to chodzi.
0: Dobre. Tak, dobre. Państwo macie podobne doświadczenia.
3: Co do języków, to nie wiem, czy ktoś też tak ma, ale po wielu, wielu latach nauki języka niemieckiego, na pytanie, czy umiem mówić po niemiecku, jedyne, co mogę odpowiedzieć, to ja trochę.
0: Proszę Państwa, w związku z tym, że ten niemiecki się pojawił, puścimy Państwu fragment naszej ulubionej niemieckiej ballady.

0: Szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Joanna Racewicz tłumaczy się w śniadaniówce ze ślubu z samą sobą. Nie chodziło o suknię i ceremonię, chodziło o obietnicę. Ciekawe, czy dotrzyma. Moja żona nie dotrzymała.
2: Tymczasem gwiazdy dokazywały na paryskim pokazie Ewy Minge. Wieniawa i Milik z Agatycze podbijali ściankę, ale to projektantka była gwiazdą wieczoru. I ja się was pytam, bo ja wiem, jak jest na przykład podbijać piłkę. A jak się podbija ściankę?
3: Ja ściankę tylko podpierałem na dyskotekach. U mnie z kolei Pola Wiśniewska zabiera głos po żalach Michała na jej 700-stronicowy pozew. Do porozumienia potrzebna jest wola obu stron. No właśnie, obu, a nie 700!
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu.

0: kolejne historie.
1: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
0: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
4: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
5: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
6: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
7: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
8: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
9: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
10: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
0: Reklama. Eska Rock. Gramy dla Was kawałki, których nie słyszeliście.

0: To jest SK Rock.
1: Naczelna Rada Lekarska i Ministerstwo Zdrowia komentują czwartkowe spotkanie w sprawie reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce. Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś planują, ostrzega szef naszego MSZ-u Radosław Sikorski.
2: SK Rock. Raport.
1: Minuta po siódmej. Michał Poklękowski, zapraszam. To nowe otwarcie. Tak zarówno Naczelna Rada Lekarska, jak i Ministerstwo Zdrowia komentują czwartkowe spotkanie. Rozmowy dotyczyły reformy ochrony zdrowia, w tym m.in. likwidacji kominów płacowych wśród medyków. Sprawę śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak, który jest teraz z nami w studiu. Kuba?
3: Tak jest.
1: Witaj. Możemy oczekiwać rewolucji w ochronie zdrowia?
3: Na rewolucję to jeszcze trochę za wcześnie. Jak mówił szef Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski, spotkanie to dobry wstęp do dalszych rozmów. Jego zdaniem zabrakło jednak konkretów, ale jednocześnie zadeklarował, że samorząd lekarski będzie współpracować z ministerstwem przy reformie.
4: Musimy stworzyć system, który sprawi, że kominy płacowe znikną, a dostęp do specjalistów będzie niezaburzony.
3: Co do tego, lekarze i ministerstwo się zgadzają. Na razie nie ma porozumienia w temacie wysokości limitów wynagrodzeń. Wątpliwości samorządu lekarskiego budzi też proponowany przez resort wymóg przepracowania co najmniej pół etatu w jednym miejscu pracy.
5: Jestem tutaj co do tego stanowcza, ponieważ uważam, że te pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta.
3: Tłumaczy minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Rozmowy mają być kontynuowane w przyszłym tygodniu.
1: Przypomnę, szefowa resortu zdrowia przedstawiła propozycje systemowych zmian, które są odpowiedzią na aferę w Szpitalu Południowym w Warszawie i na burzę wokół zarobków lekarzy.
2: To jest raport.
1: Szef MSZ-u potwierdza zagrożenie ze strony Kremla. Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś kombinują, ostrzegał Radosław Sikorski podczas wspólnej konferencji ze swoim francuskim odpowiednikiem. Ministrowie byli pytani o doniesienie o możliwych atakach na cele NATO.
6: Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś planują. I celem tych ostrzeżeń jest odwiedzenie od ich od wykonania tych prowokacji. I oby tak się stało.
1: Dodam, że podczas szczytu NATO w Ankarze sojusznicy potwierdzili niezachwiane zaangażowanie na rzecz zbiorowej obrony zgodnie z artykułem 5 Traktatu Waszyngtońskiego. Z kolei agencja Reutera donosi, że Władimir Putin odrzuca wezwania do negocjacji pokojowych z Ukrainą i prawdopodobnie zaostrzy konflikt z tym krajem. Andrzej Poczobut, dziennikarz, aktywny działacz Związku Polaków na Białorusi, który niedawno został uwolniony z białoruskiego łagru. W najnowszym odcinku reportażowego cyklu

0: Lub Polska na Ucho przybliżamy Wam świat człowieka, który dla wielu jest przykładem bohatera naszych czasów. Niektórzy jednak krytykują go za niepotrzebne ryzyko związane z planowanym powrotem na Białoruś.
1: W karcerze, w tych warunkach ja 167 dni spędziłem. Dzięki Bogu moje zdrowie jakby wytrzymało to. To jest miejsce, gdzie człowiek jest w całości pozbawiony wszelkich praw.
0: Z jakiego powodu wbrew zaleceniom Andrzej Poczobut chce we wrześniu wrócić na Białoruś? Dlaczego mając za sobą piekło znów postawił wszystko na jedną kartę? Reportaż w ramach cyklu Polska na Ucho przygotował Grzegorz Mnich, który z Andrzejem Poczobutem spotkał się w siedzibie Parlamentu Europejskiego. Całość już do posłuchania na Mediateka.pl, na Spotify, na YouTubie oraz w innych serwisach streamingowych.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Spowodowane przez dwutlenek węgla zakwaszenie oceanów może spowodować zmniejszenie nawet o połowę mózgów najinteligentniejszych bezkręgowców w oceanach, czyli kałamarnic i ośmiornic, których inteligencja może dorównywać nawet tej u szympansów. Z powodu kurczenia się mózgów, mięczaki te mają coraz większe trudności ze znajdowaniem pożywienia.
3: Chodźcie, mięczaki, zrobimy pogodę.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Pogoda. Jak to mawiał tytuł z Dezo, trudno, żeby się zmniejszyło coś, czego nie ma.
7: No otóż to, ja lubię kwaszone ogórki, jeszcze kwaszoną kapustę i mam wrażenie, że faktycznie zanika.
6: Zanika.
7: Co w pogodzie, drodzy Państwo? Dzisiaj w pogodzie będzie tak, że na wschodzie będzie gorzej, a na zachodzie będzie trochę lepiej. Na wschodzie może padać, mogą pojawić się burze i tam będzie niższa temperatura, a na zachodzie będzie, uwaga, o, odwrotnie.
6: Co ty powiesz?
3: Coś takiego, szok.
6: Nie może być.
3: Niedowierzando. Proszę Państwa, w związku z tym, że dzisiaj dzień językowy, to pozdrowienia z Holandii nam przesyłacie.
8: Miłego dnia i weekendu. Goeie morgen, goed weekend.
3: Odpowiemy Państwu, Panu, takim pozdrowieniem dla marynarzy.
9: Huja Navy! Huja Navy!
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
11: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski.
12: Od 6 do 9
11: w SC Rock.
6: Jesteśmy dzisiaj niesamowicie międzynarodowi, moi drodzy.
3: To prawda. Dzień Języków Obcych celebrujemy w ramach wolnych wniosków i szybciutka lekcja angielskiego.
13: Gdzie angielski jest bardzo intuicyjny. No jak wiesz, że koń to horse, to wiadomo, że o koń to będzie o horse, tak?
3: Kończu to jest kończu, a po angielsku o kończu.

0: proszę Państwa, to jest ten dzień, kiedy można więcej na antenie Eski Rock, jakby na co dzień nie można było. Dzisiaj rozmawiamy sobie przy okazji też o językach, językach świata i doświadczeniach Waszych z różnymi językami, ponieważ to właśnie dziś zespół The Rolling Stones, oni jeszcze żyją, jeszcze grają, jeszcze występują na żywo i prezentują nowy album Foreign Tongue.
1: No zobacz, jak mi tata powiedział, że ma język geograficzny, pomyślałem sobie, kurde, ale to jest poliglota, naprawdę jeździ po tym różnych miejscach świata, język geograficzny.
2: Co to znaczy język geograficzny?
1: Że ma plamy na języku.
0: Kazik miał plamy na słońcu. Proszę Państwa, a jakie Wy macie doświadczenia z różnymi językami?
3: Wypracowałem przedstawicielem handlowym. Jeden z dresów, jechaliśmy dla targi obuwniczo do Bolonii. No i w sensie tego, co drugi przedstawiciel był nowy. Przez całą drogę nam tłumaczył, że on to jest po prostu poliglota. No niesamowity zna niemiecki, angielski. On nam może teraz tłumaczyć, co tu tutaj w ogóle po niemiecku szwargotają. Po czym pojechaliśmy, wyciągnąłem ich do niewielkiej miejscowości Ferrara. I no wiadomo, tam oznaczenia są różne. Nie mogliśmy znaleźć centrum tego miasta, więc on mówi, ja się zapytam, poczekajcie. I otworzył okno, zaczęły już starsze panie i padło stwierdzenie, excuse me, center. No, ja już więcej nie mogę wytrzymać, patrząc śmiechem. Taki był z niego poliglota.
0: Center to taki koszykarz.
4: Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Miałem to na końcu języka.
0: A, no widzisz, Asiu, kto Jezu, teraz,
2: ja
0: to teraz?
2: Ja się przy was cały po prostu czas uczę.
0: Jak Andrzej Duda.
2: To prawda, w objęciach teraz.

0: Państwa, to najnowszy Artur Rojek, który jakiś czas temu odwiedził Dawida Zygmunta. Rolki z tego wydarzenia znajdziecie m.in. na naszym Instagramie i na naszych social mediach. Przypominamy, że dzisiaj poza tym, że celebrujemy Dzień Języków Obcych, to też wspominamy pierwszy klaps na planie komedii filmowej Rejs, który padł dokładnie dziś, ale w 1969 roku.
1: Mając na uwadze, że ewentualna krytyka może być, tak musimy zrobić, żeby tej krytyki nie było, tylko aplauz zaakceptowali.
2: SK Rock. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: Reklama.

0: Ahoj, pane Havranek, to je pana pies. Můj nebyl taky plaský. Může vpad pod valec?
1: Może.
2: Jak to jest fajny język swojej drogą i to boskie tłumaczenie oczywiście. Ja jestem Netoperek, wy tu neblaznujte, wyjmujte pukawki.
1: Oczywiście, że tak. Proszę Państwa, dzisiaj rozmawiamy sobie o różnych językach świata. No i mam taką niespodziankę dla naszej koleżanki redaktor Joanny.
3: No tak.
1: A propos języków. Mhm.
4: Teraz pozorki. Jak Państwo pamiętają, w spisach potraw książęcych figurowały ozory wołowe, ale w dzisiejszych smutnych czasach zarazy bydlęcej proponuje ozory wieprzowe. Jak ktoś się nie boi, oczywiście może użyć ozorów wołowych.
1: No miało być o językach, to są ozory, a co?
2: Ja kocham ozory. Ja kocham ozory w sosie chrzanowym, mistrzostwo świata.
3: Pamiętam swój pierwszy pocałunek z języczkiem, to właśnie tak to wtedy mniej więcej smakowało.
2: Chrzanowo?
1: Na to właśnie liczyłem.
5: SK Rock. Mówimy twoim głosem.
1: Chyba kończy twoja żona dzwoni.

0: Drodzy Państwo, bo jeszcze w tej godzinie dosłownie za kilkanaście minut będziemy do Państwa oddzwaniać. Tysiączek wręczać będziemy, bo mamy dla Państwa nagrody. What the Friday już za chwil parę.
1: Tak jest, wtf.skrok.pl. Tam piszecie komu i dlaczego chcecie zrobić odjechany piątek, a my klasyczni jak nasz bohater narodowy.
2: Ludzie, ludzie, ja wariat zwariowałem. Pieniążki rozdaję, ludzie. Proszę.
3: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors Owostrawa, Rok na Bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdański, Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
4: Eska Rock. Raport.
5: Michał Poklękowski, zapraszam. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej rozbili gang, który zajmował się handlem nielegalnymi papierosami. Zlikwidowali także fabrykę. 5 osób trafiło za kratki. 8 mężczyzn zostało oskarżonych właśnie o planowanie ataku terrorystycznego, który miał zostać przeprowadzony podczas gali mieszanych sztuk walki przed Białym Domem w czerwcu. Takie informacje przekazuje dziennik The Guardian. Gościem imprezy był m.in. prezydent Polski Karol Nawrocki.
4: To jest raport.
5: Samodzielną organizację wakacyjnego wyjazdu preferuje połowa Polek i Polaków. Opcję all inclusive wybiera niespełna 14%. Tak wynika z badania Barometr. W publikacji wskazano, że większą popularnością cieszą się wyjazdy nastawione na zwiedzanie i poznawanie nowych miejsc niż na plażowanie.
6: Sponsorem programu jest BROS, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.
4: SK Rock Sport.
5: Maroko nie znalazło sposobu na Wielką Francję. Reprezentacja trójkolorowych wygrała 2-0 w pierwszym ćwierćfinale piłkarskich Mistrzostw Świata. Dziś kolejny ćwierćfinał, który wyłoni rywale dla Francuzów. O 21:00 w Los Angeles Belgia zmierzy się z Hiszpanią. Oskar Wójcik w Krakowie zamienia na Werder Brema. Reprezentant Polski podpisał z klubem Bundesligi 5-letni kontrakt. Dokładnej kwoty za transfer 22-latka nie podano, ale szacuje się, że mogła wynieść od 4 do 6 milionów euro. Wójcik był w ostatnim sezonie jednym z najlepszych obrońców ekstraklasy, dzięki czemu zadebiutował też w reprezentacji.
6: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.
3: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski, ESC Rock.
1: Nasz i on, proszę Państwa, Jacek Biały. Jack White wczoraj celebrował swoje urodziny, a my dzisiaj razem z nim wszyscy robimy jak na stadionach piłkarskich.

0: konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
1: What the Friday w SC Rock.
2: To co, myślicie, że to jest ten moment, w którym uszczęśliwimy kogoś o poranku?
3: Absolutnie tak, ja bardzo lubię to robić, zwłaszcza właśnie w piątki, my tak robimy. Dajemy ludziom po prostu prezenty marzeń.
2: Pewnie, łatwo rozdawać nie swoje pieniądze.
4: Oczywiście, że tak, uwielbiam to robić.
3: Wyjąłbyś z kieszeni tego tysia, nie?
2: Halo, dzień dobry, czy to Jarosław?
5: Tak, dzień dobry.
2: Czy to Wrocław?
5: Oczywiście, Wrocław.
4: Moglibyśmy skandować wszyscy razem Jarosław, Jarosław.
2: Jarosławie, drogi kochany, opowiadaj nam komu i dlaczego chcesz zrobić odjechany piątek.
5: Odjechany piątek chciałbym zrobić mojej córce na palce, która od wakacji siedzi w domu i pracuje nad swoimi projektami polegającymi na tym, że ona na Oliksie kupuje takie mini figurki zwierzątek różnych i przerabia je na bohaterów różnych gier komputerowych. Nie wiem, czy mogę wymienić takie nazwy.
2: No dawaj, pewnie nam to nic nie powie, ale śmiało.
5: To Silent Hill, Red Redemption albo Resident Evil. To są takie mroczne postacie. I taki potulny króliczek nagle zamienia się w zakrwawionego bandytę albo...
2: Szatański królik. Nie,
5: zombiaka, ale... dokładnie. To żeby się dać, ona siedzi cały czas w domu nad biurkiem. Jest to fajna zajawka, bardzo fajna sprawa, świetnie to wygląda. Ponoć ma na TikToku duże konto, duży niedo, którego nie chcę zdradzić.
4: Jarku, kocham cię bez żadnego problemu. Mówisz o jednej platformie sprzedażowej, o drugiej, gdzie można publikować, a potem pytasz, czy można nazwy gier podawać.
3: Nie, no bardzo pięknie, słuchaj, nie szkodzi, jest piątek, potem nas zwolnią, ale co byś ty chciał tej swojej córce, co tak siedzi i maluje?
5: No, wyrwać z domu. Chciałbym ją wyrwać z domu, a w niedalekiej odległości od nas jest tor go-kartów i chciałbym ją tak wyrwać na tego karty, tak żeby poczuła trochę wiatru we włosach. To jest zupełnie innego niż dorosły czas robi.
3: Fajne.
5: Do spokojnej takiej pracy, bardzo zachowawczej, do czegoś zwariowanego. Czegoś, co jest takim wow.
3: Ja chciałam powiedzieć, że nie nazwałabym tej pracy zachowawczą, ale niewątpliwie na pewno przyda jej się oderwanie.
2: Jednogłośnie. Komisja konkursowa uznaje, że... że ten voucher wam się po prostu należał.
4: Tak jest, dokładnie.
5: Bardzo dziękuję.
2: Bawcie się dobrze, zabieraj turę, zabierajcie figurki, bawcie się dobrze, szalejcie i na Instagramie i na tym TikToku wrzuć jakiś fajny filmik, oznaczcie SK Rock koniecznie.
5: Oczywiście, to jest bez uznania.
2: Jarosław, dziękujemy, kłaniamy się, pozdrawiamy Wrocław, który chyba dzisiaj ma większe szczęście do pogody niż reszta Polski.
3: Jak zawsze.
2: Pa, pa.
5: Bardzo słonecznie, zapraszam.
0: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
6: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
7: Witaj cały świecie w internecie.
6: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
8: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: Reklama.

0: facet w sklepie angielskim przychodzi kupić piłkę do metalu. Wchodzi, mi w ząb języka, więc podchodzi do ekspedienta, mówi, poproszę piłkę do metalu. What? No piłkę do metalu. I don't understand. Jak ci to wytłumaczyć? Bo słuchaj, Lewandowski, Messi, Cristiano Ronaldo, a futbol, no i taki okrąg, bal, o, a teraz się mocno skup, bo będzie trudne. Do metalu.
1: SK Rock. Mówimy twoim głosem.

0: Dzisiaj z okazji premiery nowego albumu zespołu The Rolling Stones, Foreign Tongues, ogłosiliśmy piątek samozwańczo Dniem Języków Obcych i brniemy w to razem z Państwem, pytamy o Wasze doświadczenie językowe.
1: No też a propos tego angielskiego, to mój kolega zawsze twierdził, że pochodzi z Beef Town, no a ja mogę śmiało powiedzieć, że pochodzę z Half Tusk.
2: No właśnie, to jest tak. Wojtek na przykład pochodzi z Green Mountain.
0: Oczywiście,
2: ty się nie
0: tak.
2: śpi, bo pochodzisz z Horsey.
3: Z Horsey, dokładnie.
0: A jak Horses?
3: Z Horsey, no. No nie, bo było ich więcej.
2: Nie,
3: to
2: więcej.
3: Tam te, no, tutaj jeden.
2: Byłyby koniny, a to jest jeden.
3: Koniny, tak. Jeden konina.
0: Tak. Ja pochodzę tak naprawdę z miejscowości Cigacice pod Zieloną Górą i zawsze wszyscy mówią Chicago.
2: Chicago.
0: Mamy boisko za Odrą i tam będzie grał Robert Lewandowski.
2: A wiecie, dokąd ludzie jeżdżą na Mazury teraz nad jezioro?
3: No.
2: Do Little Santas.
0: Oho, pięknie. Panie Andrzeju, a pana ulubiona miejscowość?
4: And this is I can tell you very this is my own experience, yes?
0: Little Santas dopiero dotarło, co?
3: Jeszcze nie.
2: Nie weszło, jeszcze nie wyszło.

0: szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Dziś rozmawiamy w różnych językach, ale czasami tytuły na pudelku są tak dla nas niezrozumiałe, że po polsku wystarczy się przytoczyć.
2: Otóż to. Dramat Krzysztofa Rutkowskiego. Rozpoznają go nawet w Bangkoku i bezczelnie nagrywają. Otwierają

0: Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
1: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
2: Reklama.

0: jest SK Rock.
1: Naczelna Rada Lekarska i Resort Zdrowia deklarują chęć dalszych rozmów w sprawie reformy systemu ochrony zdrowia. Dwóch mężczyzn zatrzymanych w Poznaniu w związku z obrażaniem Ukrainki, już z zarzutami. Ludzkie włosy rosną inaczej niż dotąd sądzono. W raporcie też epokowe odkrycie brytyjskich naukowców.
2: SK Rock. Raport.
1: Minuta po ósmej, Michał Poklękowski, zapraszam. Lekarze otwarci na dialog, dyrektorzy szpitali chwalą część propozycji. To po głośnych zapowiedziach reformy systemu ochrony zdrowia. Ta zakłada m.in. maksymalne wynagrodzenia i rzeczywiste grafiki pracy medyków. Naczelna Rada Lekarska i Resort deklarują chęć dalszych rozmów. A jak te plany odbierają władze placówek w Polsce, to sprawdził Michał Skolimowski.
3: Dyrektorzy placówek pozytywnie oceniają zwłaszcza propozycję maksymalnej stawki godzinowej dla medyków. Resort chce, żeby było to 240 zł brutto. Szef powiatowego szpitala w Ostrowie Wielkopolskim Tomasz Gostomczyk mówi wprost, to zakończy podbieranie specjalistów.
4: Mamy stawkę ustaloną i nagle jeden z dyrektorów wyskakuje i dodaje po 50 zł za godzinę. To jest chore.
3: Uregulowanie wynagrodzeń to dobry kierunek, ale trzeba uwzględnić specyfikę placówek, dodaje dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Tarnowie, Anna Czech.
5: Na pewno w szpitalu wysokospecjalistycznym powinien być mniejszy procent na wynagrodzenia pracowników, a w szpitalach powiatowych trochę inaczej.
3: Resort chce wprowadzenia maksymalnych poziomów wynagrodzeń, zarówno indywidualnych, jak i maksymalnych wydatków w ramach budżetów szpitali.
1: A zapowiedź reformy w ochronie zdrowia to odpowiedź na aferę w warszawskim szpitalu południowym.
2: To jest raport.
1: Odpowiedzą za zniesławienie. Nie przyznali się do winy. Dwóch mężczyzn zatrzymanych w Poznaniu w związku z obrażaniem Ukrainki na tle narodowościowym usłyszało zarzuty. Chodzi o incydent z 3 lipca. Kobieta miała paść ofiarą ksenofobicznych insynuacji.
6: Zgłosiła się do komisariatu i poinformowała, że na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie wynajmuje biuro, kilka osób ją zniesławiło. Nagranie z tego incydentu trafiło do internetu i wywołało falę hejtu.
1: Podejrzanym grozi grzywna, ograniczenie wolności albo do roku odsiadki. Maroko za burtą, Francja w półfinale mundialu. Trójkolorowi w ćwierćfinale Mistrzostw Świata pokonali drużynę z Północnej Afryki 2-0. Gole zdobyli najwięksi gwiazdorzy francuskiej kadry. To spotkanie śledził Michał Rawa.
7: Tak jest, dzień dobry. To już trzeci z rzędu półfinał Francuzów na Mistrzostwach Świata. Niespodziewanie było to spotkanie, w którym Francuzi całkowicie dominowali, a Marokańczycy nie mieli wielu sytuacji. Brakowało nam pomysłów, brakowało nam świeżości, żeby być może

0: Może lepiej operować piłką. Podkreślał selekcjoner reprezentacji Maroka Mohamed Ouabi. Francja potwierdziła, że jest faworytem do złota. Teraz czeka na rywala w półfinale.
1: A kto zagra z Francuzami o finał? Dowiemy się już dzisiaj w nocy o 22:00 czasu polskiego. Mecz Hiszpania-Belgia.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: A w nim absolutnie epokowy news. Okazuje się, że ludzkie włosy rosną zupełnie, ale to zupełnie inaczej niż uważano do tej pory. Naukowcy mianowicie odkryli, że są one wyciągane ku górze dzięki skoordynowanym ruchom komórek wewnątrz mieszka włosowego, a nie, jak dotąd uważano, po prostu bezceremonialnie wypychane od nasady przez dzielące się komórki. O tym epokowym odkryciu poinformowali właśnie brytyjscy naukowcy na łamach czasopisma Nature Communications.
3: Szok, niedowierzanie.
4: No, słuchajcie, ale to moim zdaniem to jest tak, że jak stają dęba, te włosy, to one są wtedy wypychane ku górze, tak?
1: Ale żeby włosy były bezceremonialnie jeszcze wypychane, rozumiecie?
0: Misiek bierze nas pod włos.
3: Oto czego ma pani za dużo?
4: Za dużo siwych włosów.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Pogoda.
0: Ale miało być o językach obcych i są włoski. Co tam w pogodzie?
7: Niewiele się, drodzy państwo, zmienia. Ciągle na zachodzie lepiej niż na wschodzie. Tutaj na tym wschodzie, oj, w tej chwili Olsztyn, Białystok, Suwałki, Warszawa, nawet zahacza o Łódź, troszeczkę Lublin, Kielce, Rzeszów. Tutaj wszędzie takie komórki burzowe mogą się tworzyć i tutaj może być najchłodniej i najbardziej mokro. Na zachodzie już lepiej, dzisiaj w maksie 24-25 stopni, nawet Gorzowie, Zielonej Górze i w Szczecinie.
4: No też bezceremonialnie wypychają ten niż te komórki.
0: Ale zobaczcie, są tacy, którzy mimo wszystko znajdują w sobie pokłady optymizmu.
8: Dobry. Jest weekend, no jest weekend, no kto weekendzik zaczyna, kto weekendzik zaczyna? No pewnie, że nie ja, no ale wszystkim, którzy właśnie zaczynają, wszystkiego dobrego. Ja troszeczkę jeszcze muszę się pomęczyć.
0: Teraz powinniśmy jak rasowi reporterzy i prezenterzy z RMF-u powiedzieć, czy jest weekend?
9: Yes, yes we can.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
5: 6 na 9.
7: Ty, Wojtuś.
5: Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9.
7: Słuchaj.
5: W S-Rock.
7: Kończy mi się lista rozgłośni radiowych w Polsce, których nazwy na antenie jest Skirok, jeszcze nie wymieniłeś.
0: Ale co, nie można mówić, Adama?
4: Nie, Wojtek, powiem ci, naprawdę absolutnie jesteś wielkim fanem radia, po prostu.
0: Tak, po prostu. Michale, co u ciebie?
1: Bezceremonialnie wyjdę ze studia.
0: O, idź do RMF-u.
6: Proszę.
0: A skoro dzisiaj dzień języków obcych, to teksański.

z takich międzynarodowych i międzyjęzykowych doświadczeń, to zdarzyło mi się kiedyś z moim jeszcze byłym mężem być w Hiszpanii. I byłam na końcu jakiegoś sklepu, czegoś szukałam i mój mąż zagląda, szuka mnie przez ten cały sklep i przez ten cały sklep krzyczy do mnie tak, hola! To ja się do niego odwracam, a cały sklep odwraca się do mnie i wszyscy klienci, słuchajcie, do mnie, hola!

0: szukała. Zróbmy to razem, proszę Państwa. Dzisiaj piątek, wolne wnioski, ale dzisiaj też mamy bardzo międzynarodowe towarzystwo.
1: Dzisiaj mamy dzień w różnych historii naszych związanych z przygodami z językami obcymi. Tak. Przetrawiliście już Little Santas?
2: Little tak. Santas, dokładnie, dobrze, bo trzeba byłoby wytłumaczyć naszym słuchaczom. Słuchaj, bo ja na przykład zorientowałem się dopiero po jakiejś pół godzinie.
0: No. Małe Mikołaj, czyli Mikołajki.
1: Mikołajki.
2: A, mamy to.
1: Poczekajcie, teraz mam dla Was w związku z tym drugą zagadkę. Wy będziecie trawić, a my zaraz wracamy do naszych słuchaczy. Czyli teraz uwaga, co to jest za miasto? Oh, field!
2: To pole.
1: Dobrze.
3: A my pochodzimy z Old Women.
0: Stara babica, pozdrawiamy serdecznie. Kto jeszcze?
4: Bardzo fajny temat z tymi wynalazkami językowymi. Bardzo fajne skojarzenia. Nie wiem, czy ktoś był już, zauważył, włączyłem mnie dopiero niedawno, ale nadajecie z miasta, które wojnę widziało. To jednak Warsaw.
0: To jednak Warsaw.
1: To jest jednak bardzo smutne.
0: No, i jeszcze tak. Mamy pozdrowienia w języku zagranicznym.
5: Filegrusze, Glungwunsch, Fjurganse, ekipę Eskarok. Przetłumaczyć? Wszystkiego najlepszego dla całej ekipy radia Eskarok.
6: Danke, Deutschland.
7: Piątek, 10 lipca. Dzień mówienia w obcych językach. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Wiecie co, ja jeszcze z wami trochę posiedzę i z całą pewnością będę emotionally unavailable.
2: Ile tych gruszek?
0: Danke, Asia.

0: Dziś rozmawiamy sobie o językach obcych i o tym, jak sobie Państwo z nimi radzicie, jakie macie doświadczenia, ale czasami jest tak, zresztą jesteśmy tego najlepszym przykładem, że nawet z tym ojczystym sobie nie radzimy najlepiej.
1: Jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, z którego będą mogli korzystać uczniowie, a także ich nauczycielowie i opiekunowie. Dlaczego prezydent nie zwołał rady gabinetowej w tej sprawie? To nie ma już czasu na takie sprawy jak ochrona zdrowia, ochrona klimatu. Chcę Polski wielkiej nie pychą i pustosłowiem, ale wielkiej Polokami.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Reklama.

0: Edwin Collins, chyba ciebie Asia wypowoływał. A girl like you.
1: No to prawda jest. A ja mam dla was jeszcze jedną zagadkę językową, o, miejską. Chcecie? No, dawaj. Chcecie? Dobrze? Mm-hmm. Think over. Jakie to miasto w Polsce?
0: Przemyśl.
1: Dobrze, dobrze. Co? Wyrabiacie się po prostu.
0: Słuchaj, wiem od kogo się uczyć. Państwo też zatęskniliście za takim klasycznym piątkiem słucharkowym, no to jeszcze na to też przestrzeń oczywiście musi się znaleźć.
2: A co się słyszy najczęściej w klinice chirurgii plastycznej? Pani pilnuje swojego nosa.
0: To ładne, kto jeszcze?
3: Czy wiecie, co kupił alkoholik w sklepie skórzanym? Seteczkę.
0: To wracając do języków.
4: Bo z tym niemieckim to chodzi o to, że tam nawet nazwa motylka brzmi jak nazwa bomby atomowej. Schmetterling.

0: Piątek, samozwańczo został dniem języków obcych Westerok, no i okazuje się, że państwo sięgacie nawet po łacinę.
1: Jesteście wielkimi Polokami. Nie słyszałem tego wcześniej. Pozdrawiam, jesteście zajebiści.
2: Chcę Polski wielkiej, nie pychą i pustosłowiem, ale wielkiej Polokami.
3: Autopromocja. Melina.
4: Krzysztof Grabarz-Grabowski.
5: Nie mieszać się w głowie od tego wszystkiego.
6: Oczywiście, że mi się miesza. Kiedyś mi się nie mieszało, a teraz po prostu czasami, wiesz, tylko patrzę, co trzymam w ręce techniczny, jak wchodzę na scenę. Jak trzyma kapelusz, to znaczy, że piżama. A jak jestem w tej czapce, w której teraz jestem u ciebie, no to znaczy, że strachę.
4: A co pomyślałeś, jak Zełenski nadał imię bohaterów UPA tej brygadzie?
6: Moja rodzina musiała przed UPA uciekać, tak?
3: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
3: Autopromocja.
7: Eska Rock. Raport.
8: Michał Poklękowski, zapraszam. Modlitwa za zmarłych zostanie dziś uczczona w Jedwabnem. 85. rocznica mordu Żydów w tej miejscowości na Podlasiu. Według Instytutu Pamięci Narodowej mordu dokonali ich polscy sąsiedzi z inspiracji Niemców. Niegodzące się z tymi ustaleniami skrajnie prawicowe środowiska organizują w Jedwabnem swoje spotkania. Rosja masowo rozpowszechnia utworzony za pomocą sztucznej inteligencji film, w którym dowódca 413 oddzielnego pułku sił dronowych Ukrainy, Jewchen Karas, rzekomo twierdzi, że Ukraina nie potrzebuje pomocy ze strony Polski. Podało właśnie ukraińskie rządowe Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji w Kijowie.
7: To jest raport.
8: Wąchanie czekolady tuż przed ćwiczeniami oraz między seriami może poprawiać wyniki treningu siłowego nawet po nocnym poście. Tak wynika z najnowszego badania opublikowanego w czasopiśmie Frontiers in Psychology.
9: Sponsorem programu jest BROS, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.
7: SK Rock Sport.
8: Hiszpania, która na tym mundialu nie straciła jeszcze gola kontra Belgia. Te drużyny zmierzą się dziś w drugim ćwierćfinale piłkarskich Mistrzostw Świata. Przypomnę, w poprzedniej rundzie Hiszpanie poradzili sobie z Portugalią, wygrywając 1-0. Z kolei Belgowie 4-1 rozbili reprezentację USA. Początek dzisiejszego starcia o 21:00. Dziś sporo siatkarskich emocji. Blisko awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów są Polki. Wczoraj wygrały z USA i zajmują aktualnie 5. miejsce w tabeli. Awans wywalczy 7 najlepszych reprezentacji plus gospodarz, czyli reprezentacja Chin. Dziś przed Polakami mecz z Brazylią, jego początek o 12:00. Z kolei reprezentacja polskich siatkarzy rozegra dziś w Olsztynie towarzyski mecz z Niemcami. To spotkanie o 20:00. Oba zespoły przygotowują się do kolejnych meczów Ligi Narodów.
9: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.
3: 6/9 w SC Rock. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Najlepsza klasyka rocka.

0: Słuchajcie, sytuacja wygląda tak, że Kondzie jutro udaje się na urlop. Wyjeżdżasz i ja nawet wiem, dokąd ty wyjeżdżasz. Wyjeżdżasz w okolice pewnego miasta, w którym zresztą teraz przebywa moja serdeczna przyjaciółka, które nazywa się w wolnym tłumaczeniu Around the Coast.
1: Poczekaj, rozpiszę sobie to i rozrysuję.
0: Around the Coast. No i właśnie, tak to jest. Czyli krótko mówiąc, dobra, przetłumaczę, Kołobrzeg.
1: Co z tym Szymańskim, powiedz mi szybko, bo jakąś pieśń mamy podobno do zagrania.
0: A rzeczywiście, bo to słuchacz do nas napisał, że do waszego programu dzisiaj językowego idealnie by pasowała piosenka Wojtka Szymańskiego I Feel Train to You.
1: No i robimy to dla państwa.

0: Się w ogóle don't bardzo
1: turn my jak, guitar.
0: Tak jest, jak będziemy na siebie źli, to będziesz mówił, ale kończę, don't turn my guitar.
1: No właśnie, my może na siebie źli nie będziemy, taką mam cichą nadzieję, ale są tacy, którzy są źli na Wojtka.
2: Hi, Jack here. Jack from the near to the half tools. And you listen to Radio SK Rock. Wojtek, przerywasz mi.
0: Przerywał i wyszedł.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
6: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
7: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
6: Zapraszam, Michał Cieślik.
8: Reklama.

0: wiecie, że z начала nie było nic, tylko letały meteory, a potem Adam podpisywa dinkogram jabłk pierwszego sorta?
1: Тебе скажу по французски savoir vivre. Значит, как это возможно? Ну и что?

0: Robert napisał do Zientary, mam pytanie. Co jest dobrego w pewnym modelu Hyundai, że aż zespół The Stranglers śpiewa Always to Sun.
1: A to trzeba wiedzieć, to jest... A jak się nazywa?
0: Dalej, to jest śmieszne, Tucson się nazywa.
1: A, faktycznie.
0: Bardzo to jest śmieszne, a ja mam jeszcze teraz, uwaga, straszną zagadkę. Co to jest za polskie miasto? Rahom.
1: Państwo macie podobne zagadki, to może zacznijmy sobie od zagadki.
2: A ja mieszkam w White Lines. Będzie wam ciężko zgadnąć, ale zobaczcie sobie w profilowym, gdzie mieszkam.
3: Jaśka sprawdziła White Lines.
0: Co, Bielinek z tego co pamiętam. Tak, Bielinek.
3: Bielinek? Tak. Albo Bielinek?
0: Bielinki. Nie, Bielinki chyba.
3: Bielinki, dobra.
0: Tak, sprawdziłam, że nie pamiętam.
1: To jeszcze jedna wasza taka językowa zagadka.
4: Wątpliwej jakości pseudokorpo polskie to Januszek. A wiecie, jak się nazywa niemieckie? Helmutex. Pozdrawiam z mojego Helmuteksu.
0: No i co to jest Rahom? No, co to jest Rahom?
1: No, dalej.
0: Radom.
1: A Radom, Rahom.
0: Bardzo ładne,
1: bardzo ładne, ale cytując klasyka...
5: Nic nie rozumiem, normalnie co do mnie mówisz.
6: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Dlatego to, drodzy Państwo, w tym wyjątkowym dniu, wyjątkowym ze względu na temat naszego dzisiejszego programu, czyli Dniu Języków, a propos tego, że na świecie pojawiło się najnowsze, najświeższe, ukochane dziecko formacji The Rolling Stones, czyli nowa ich płyta. Kończymy.
1: Tak jest. Tak, płyta się nazywa Foreign Tongues, a Kondzio od przyszłego tygodnia będzie siedział na swoim ass i robił nothing.
0: Jak ja będę za Państwem tęsknił, po holendersku się pożegnajmy zatem, dobra?
1: Dobra.
2: Miłego dnia i weekendu. Hoje morche und gut weekend.
3: To było 6 na 9 w SC Rock.
4: I'm coming to my end, but don't disturb me, please.
5: Dance me to the end of love.
3: SK Rock. Reklama. Porachunki osobiste.
6: Porachunki osobiste.
3: SC Rock.
7: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
8: W każdą sobotę o 7:00 SC Rock.
7: W SC Rock.
3: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
7: Konrad Olszewski, zapraszam.
9: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
3: Reklama.

0: Czołowe zderzenie busów na Dolnym Śląsku są poszkodowani, za chwilę szczegóły. W zachodniopomorskim trwają poszukiwania pumy. Zwierzę widziane było w okolicach Karsinki i Rekowa. Zwołano sztab kryzysowy.
1: SK Rock. Raport.
0: 9 punktualnie. Michał Poklękowski, zapraszam. Jedna osoba jest ciężko ranna, na miejscu reanimują ją medycy. Dwie kolejne zabrały do szpitala karetki. To po zderzeniu czołowym busów pod Trzebnicą na Dolnym Śląsku. Łącznie pojazdami podróżowało 7 osób.
2: W jednym był tylko kierowca, w drugim 6 osób. W momencie, kiedy jednostki przyjechały, zespół ratownictwa medycznego prowadził już RKO w odniesieniu do jednej osoby. Na miejscu są 3 karetki LPR i 3 jednostki straży pożarnej. Działania trwają.
0: Relacjonuje Dariusz Zajączkowski ze Straży Pożarnej w Trzebnicy. Przyczyny wypadku nie są jeszcze znane. Po zakończeniu akcji ratunkowej będzie ustalać to policja. Pożar autokaru na autostradzie A1. 22 pasażerów i kierowca zdążyli opuścić pojazd, zanim ten stanął w ogniu. Do zdarzenia doszło dziś na węźle Częstochowa Północ. Na miejscu działają służby. Autostrada jest przejezdna.
1: To jest raport.
0: Wiedeń wstrząśnięty sprawą, która obnaża bardzo głębokie luki w austriackim wymiarze sprawiedliwości. 21-letni Syryjczyk zgwałcił 16-letnią dziewczynę, rodowitą Austriaczkę, mimo że od tygodni powinien odsiadywać wyrok za poprzednie przestępstwo na tle seksualnym. Austriackie media piszą wprost, że to pokazuje kompletną nieudolność państwa w radzeniu sobie z powszechnym zjawiskiem przestępczości wśród migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Gmina Polanów postawiona na równe nogi. W zachodniopomorskim trwają poszukiwania pumy. Zwierzę widziane było w okolicach Karsinki i Rekowa. Zwołano nawet sztab kryzysowy, który od godziny obraduje. To po tym, żeby jak najszybciej zlokalizować zwierzę, a później je odłowić.
3: Do godzin wieczornych i w nocy jeszcze trwała obserwacja i były naloty dronami z termowizją. No nie trafiliśmy na kolejny ślad, tak więc będziemy rozszerzać po prostu obszar poszukiwań.
0: Mówi nam Maciej Wiórek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. I jak dodaje, przy spotkaniu z drapieżnikiem trzeba zachować ostrożność.
3: Nie wołamy, nie próbujemy jej przestraszyć, nie nawołujemy. No spokojnie się oddalamy. Z tego co widzimy jest dość spokojna, tak więc myślimy, że się oddali tak jak już robiła to wczoraj i przedwczoraj.
0: Przypomnę, o grasującej w regionie pumie poinformował leśników myśliwy. Nie wiadomo w jaki sposób zwierzę znalazło się w zachodniopomorskim.
4: Pogoda.
0: Dziś najwięcej słońca pojawi się na zachodzie i na południowym zachodzie kraju, gdzie raczej nie będzie padać i są możliwe rozpogodzenia. W pozostałych regionach przelotny deszcz i lokalne burze aż do wieczora, głównie we wschodniej połowie Polski. Termometry pokażą od 17 stopni na Suwalszczyźnie, przez 20 na Mazowszu, do 26 na Dolnym Śląsku.

0: A ja trochę mogę mówić? Do 12 bym chciał opowiadać Państwu kultowe historie. Jarosław Bierajewicz serdecznie zapraszam. Jednak na początek, zanim przejdziemy do tych wszystkich historii z przeszłości, historia z teraźniejszości. Z dziś dokładnie. Bo dziś ma swoją premierę nowa płyta zespołu The Rolling Stones. 25. studyjny album Foreign Tongues. Ta płyta będzie dziś grana na antenie Eszki Rock. Będziemy Państwu grać całą płytę przez cały dzień i zaraz pojawi się jej mały fragment. Ale zanim to nastąpi, będziemy słuchać sobie muzyków tego zespołu, którzy opowiadają o tym, jak płyta powstawała, skąd pomysły, jak to wszystko u nich teraz, w tym 2026 roku wygląda. Na początek Sir Mick Jagger.
1: The weird thing is
2: Najdziwniejsze jest to, że wcześniej przez bardzo długi czas nie nagrywaliśmy nowego albumu. Hackney Diamonds był pierwszą płytą z premierowym materiałem od około 18 lat. W pewnym momencie człowiek zaczyna myśleć, że kolejnego albumu już nigdy nie będzie. A jednak jesteśmy tutaj z następnym i to całkiem szybko. Podczas pracy nad Hackney Diamonds mieliśmy bardzo dużo materiału. Zdarza się, że inspiracje przychodzą wyjątkowo obficie. Mieliśmy więcej utworów niż mogliśmy umieścić na płycie, więc od razu postanowiliśmy, zachowajmy, powstanie kolejny album. Już wtedy planowaliśmy następcę Hackney Diamonds. Kilka utworów na nowej płycie pochodzi jeszcze z tamtych sesji nagraniowych, choć nie jest ich wiele. Od początku wiedzieliśmy, że te piosenki są zbyt dobre, żeby trafiły do szuflady i pokryły się kurzem. Później rozpoczęliśmy pracę nad nowym albumem i napisaliśmy jeszcze więcej utworów.
0: Sir Mick Jagger. No a ten drugi to oczywiście Michał Cieślik. No dobrze, grajmy. Nowy album The Rolling Stones. Kawałek Rough and Twisted.

0: to już za chwilę, za kilka dni zespół Republika, ta żyjąca część, spotka się z zaproszonymi muzykami, będzie wykonywać w programie Moja Krew, Twoja Krew w Wierocinie, wyjątkowe numery, wyjątkowy koncert zagrają panowie. I tam jeszcze będą też żeńskie oczywiście pierwiastki w postaci gości, ale do tego tematu jeszcze zdążymy sobie wrócić. Zapytaj mnie, czy Cię kocham Republiki za nami, a teraz spotkanie z zespołem, który istniał bardzo krótko, bo niecałe 3 lata.
1: Kultowe kawałki, kultowe historie w SC Rock.
0: Nawet dwa, jakby dobrze policzyć. Zaczęło się w połowie roku 66, gdy kapelę zakładał Eric Clapton, który miał dobry czas w swoim życiu po występach z Yardbirds czy w grupie Johna Mayala, o którym też niebawem będę Państwu tu opowiadać. Do kapeli, którą stworzył, dołączyli inni wybitni muzycy, basista Jack Bruce i perkusista Ginger Baker. Być może jeden z najlepszych w historii. Niektórzy twierdzą, że nawet najlepszy. Nazywali się Cream, ale żywot tej grupy był dość krótki, tak jak mówiłem. Trzy osobowości, trzy różne koncepcje muzyczne, wizje świata, to wszystko z trudem mieściło się w ramach jednej grupy. No i koniec końców grupa rozwiązała się w roku 68. Dokładnie 10 lipca 68 roku Eric Clapton niespodziewanie dla całego świata przeszczęśliwego z istnienia zespół Cream oznajmił, że po pożegnalnym turnie z grupą Cream się rozstanie. Po tym krótkim czasie zostały takie perły, jak choćby to White Room.

0: niby prosta i melodyjna piosenka, ale spróbujcie zagrać ten fragmencik na gitarze tak szybko i precyzyjnie jak Mark Knopfler. No ja bym nie potrafił. Salt and Swing. Jeden z przypadków rzadkich, gdy angielski zespół osiąga większy sukces na początku, przynajmniej w Ameryce, niż u siebie w Wielkiej Brytanii. Historia była taka, że singielek najpierw ukazywał się na kasecie w roku 77, potem były premiery w 78, no i w sumie chyba 8 miejsce na brytyjskiej liście przebojów, a rok później, w roku 79, i płyta, i singielek ukazywał się w Ameryce, i tam na liście Billboard doszedł do miejsca wyższego niż w Wielkiej Brytanii. W sumie chyba do 4. Taka to historia z przeszłości.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock. Radar.
5: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Moda na rockowe biografie w Hollywood trwa w najlepsze. Brian Molko zobaczyłby taki film o Placebo. Frontman brytyjskiej grupy wyznał, kto jego zdaniem idealnie pasowałby do jego postaci. Wybór padł na bardzo popularnego ostatnio wokalistę i to zmiana, bo lider Placebo do tej pory myślał raczej o kobiecie, która mogłaby się wcielić w jego postać. A więcej szczegółów znajdziecie w zakładce Radar na skrock.pl.
1: Skrock Radar.
6: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
7: Hi, this is Angus Young of AC/DC.
8: Cześć, mówi Paweł Krawczyk z zespołu Hey. Słuchacie ESC Rock.

Johnny B. zespołu The Hooters. A teraz sięgnę po singla, który ukazywał się dokładnie 49 lat temu. Za rok będzie okrągła 50. rocznica. Niebywała to historia. Singielek zawierał, jak to zwykle bywało w przypadku tych singli winylowych, dwie piosenki. Jedna była na stronie A, druga na stronie B. No i tą pierwszą była piosenka, którą gdy po raz pierwszy zagrali na próbie, ponoć wszyscy tarzali się ze śmiechu, poczuli, że tym razem przesadzili i ten narcystyczny kawałek zwyczajnie nie przejdzie. Freddy się uparł, ale jak zwykle okazało się, albo jak bardzo często bywało, że miał rację. Każdy z nas zna ten utwór, nawet jeśli go nie lubi. Większość z nas czeka ze zniecierpliwieniem, aż sportowiec czy drużyna, której kibicujemy, podniesie jakiś puchar, spadnie konfetti, a my przed telewizorami czy na trybunach będziemy śpiewać to We Are The Champions. Komunikat z tej piosenki jest jasny. Przegrani się nie liczą. Ale na tym singielku, po przewróceniu na stronę B, jest jeszcze jedna piosenka, którą też można często usłyszeć na arenach sportowych. Choć nie przy okazji zwycięstw, tylko przy okazji dopingu, bo ma bardzo, ale to bardzo dobry rytm do dopingowania. Ta piosenka, która razem z We Are The Champions ma dzisiaj 49. urodziny, to We Will Rock You.

0: gdyby ktoś chciał zadać to samo pytanie, które zadawał Kazik w piosence Po co wolność, no to informuję uprzejmie, że wolność jest między innymi po to, by słuchać prawdziwych, rzetelnych informacji. A te przed nami w raporcie o 10.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Tak, w motoryzacji nagle się okazuje, że mamy sentymenty. Mamy Renault 5, mamy, wiesz, mamy retro zegary w ID Polo i to mi się podoba.
1: Łukasz Bąk.
3: Pierwsze statystyki wskazują na to, że liczba przypadków jazdy bez zapiętych pasów zmniejszyła się o ponad 85%, a korzystanie z telefonu podczas prowadzenia spadło o 88%.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
6: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
6: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.

0: Nie udało się uratować życia rannego kierowcy jednego z busów, które rano zdarzyły się na Dolnym Śląsku. W ręce policji wpadł jeden z mężczyzn, który prawdopodobnie brał udział w głośnym napadzie na salon jubilerski w warszawskiej Galerii Mokotów.
1: SK Rock. Raport.
0: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Nawet do jutra mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A4 pod Rzeszowem. Z ciężarówki spadła na drogę przewożona część turbiny wiatrowej. Zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku granicy w Korczowej. Więcej o tym Emanuela Kwaśniak.
2: Korek ma już około kilometra i ciągnie się od miejscowości Nowa Wieś do zjazdu z autostrady na drogę S19 w Terliczce. Sam zjazd na ekspresówkę również jest zablokowany, a ruch w kierunku Korczowej odbywa się obecnie jednym pasem.
3: Utrudnienia mogą potrwać nawet do jutra,
2: mówiła Ewelina Wrona z podkarpackiej policji. Co więcej, w ciągu dnia na tym odcinku może zostać zablokowana cała autostrada. Służby muszą usunąć gigantyczny ładunek z drogi, a do tego potrzebny będzie ciężki sprzęt.
0: Na miejscu są nasi reporterzy i ich relacje w kolejnych wiadomościach.
1: To jest raport.
0: Nie udało się uratować życia rannego kierowcy jednego z busów, które rano zdarzyły się niedaleko Trzebnicy. Jednym z pojazdów podróżowało 6 osób. Dwie z nich zostały zabrane do szpitala. Kierowca z drugiego pojazdu, który jechał sam, zmarł pomimo reanimacji.
4: Stwierdzono zgon. Kończymy tam naprawdę działania LPR. Bo już w tej chwili odleciał. Sprawa skończyła się nieszczęśliwie.
0: Przekazał nam Dariusz Zajączkowski z Trzebnickiej Straży Pożarnej. Przyczynę wypadku będzie teraz ustalać policja.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Jest sukces służb. Po wielu miesiącach poszukiwań w ręce funkcjonariuszy wpadł jeden z mężczyzn, który prawdopodobnie brał udział w głośnym napadzie na salon jubilerski w warszawskiej Galerii Mokotów. Doszło do niego w grudniu w 2024 roku.
5: Efektem skrupulatnej analizy materiału dowodowego, setek godzin pracy oraz konsekwentnie realizowanych czynności było ustalenie tożsamości sprawców. Dzięki intensywnej współpracy międzynarodowej jeden z podejrzanych został zatrzymany, gdy chciał przekroczyć granicę chorwacko-serbską. To mężczyzna w wieku 46 lat.
0: Mówi nam Edyta Adamo ze stołecznej policji. Przypomnę, to był jeden z najsłynniejszych napadów w Polsce ostatnich lat. 3 napastników przebranych w uniformy jednej z firm przewozowych wpadło do sklepu jubilerskiego i obrabowało go w niewiele ponad minutę. Straty oszacowano na mniej więcej 1,5 miliona złotych.
6: SK Rock Biznes.
0: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest zaskoczony stanowiskiem ministra finansów w sprawie egzekucji kary nałożonej na Gazprom i analizuje prawnie zaistniałą sytuację, poinformował UOKiK. Szef ministerstwa twierdzi, że nie blokuje egzekucji należnych środków, a sprawa dotyczy wątpliwości formalnych. Samodzielną organizację wakacyjnego wyjazdu preferuje połowa Polek i Polaków. Opcji All Inclusive wybiera niespełna 14%. Tak wynika z badania Barometr. W publikacji wskazano, że większą popularnością cieszą się wyjazdy nastawione na zwiedzanie i poznawanie nowych miejsc niż na plażowanie. Liczba lokali dostępnych na wynajem rosła w czerwcu w Polsce wolniej niż liczba najemców, co doprowadziło do skurczenia się oferty z 86 do 84 tysięcy mieszkań. Tak wynika z raportu portalu GetHome.pl. Nie przełożyło się to jednak na wzrost stawek czynszów. Jeszcze aktualne ceny walut. Dolar kosztuje 3,75 zł, euro 4,28 zł, frank szwajcarski 4,64 zł i funt brytyjski 4,95 zł.
6: Pogoda.
0: Dziś najwięcej słońca pojawi się na zachodzie i na południowym zachodzie kraju, gdzie raczej nie będzie padać i są możliwe rozpogodzenia. W pozostałych regionach przelotny deszcz i lokalne burze aż do wieczora, głównie we wschodniej połowie Polski. Termometry pokażą od 17 stopni na Suwalszczyźnie, przez 20 na Mazowszu, do 26 na Dolnym Śląsku.

0: A jak Państwo oceniają nowy materiał zespołu The Rolling Stones? Dziś pojawiła się na rynku ich nowa 25. studyjna płyta. Na pewno nie jest to mniej niż zero, tam jest spokojnie w skali od 1 do 10 ósemka ode mnie. 80-letni panowie z takim gazem, że niektórym młodym takiego brakuje. No, szapoba, krótko mówiąc. Gościmy dziś na antenie muzyków zespołu The Rolling Stones. Godzinę temu pojawił się Mick Jagger, to może teraz Keith Richards.
1: Czasami, kiedy pracuję w studiu, zupełnie zapominam, że tak naprawdę nagrywam płytę. Po prostu myślę sobie, wow, bo dla mnie właśnie to o to w tym wszystkim chodzi. O czystą radość z grania. Czasem łatwo o tym zapomnieć i zacząć myśleć, to przecież tylko praca.
2: I can't think that way about what I do.
1: Ale ja nie potrafię tak patrzeć na to, co robię. Czuję się szczęściarzem, że mogę robić to, co robię. Oby trwało to jak najdłużej. I dziękuję wam wszystkim.
2: Bless you all.
0: Tak, to jest coś najfajniejszego na świecie. Wykonywać pracę, którą się lubi. A przy okazji jeszcze zarabiać te miliony dolarów, no to już idealnie.
3: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ciekawe, czy za 60 lat z takimi samymi gwiazdami będą Flying Bison. To jest zespół, można powiedzieć, że polski, choć tutaj są pewne jeszcze zawirowania w składzie, o których Państwu opowiadają po kolei nasi prezenterzy radiowi, więc chyba wszystko w tym temacie jest jasne. W każdym razie to zwycięzcy naszej SK Rock Star i już dosłownie za moment zabieramy ich na festiwal do Ostrawy, ale nie w roli widzów, tylko tych, którzy pojawią się na jednej z tamtejszych scen, gdzie pewnie zagrają także ten numer.

0: napoju, który człowiek zna od najmłodszych lat. Znaczy może nie od tych najmłodszych, ale już takich nastoletnich się zdarzało. A teraz rośnie pokolenie zero. No i już się z tymi młodymi tak o takich napojach nie porozmawia. Może to nawet i lepiej.
1: Kultowe kawałki, kultowe historie w Esse Rock.
0: Bo jak człowiek przegina, to potem na starość organizm słabszy. Jak na przykład Joe Perry'ego. Który to Joe Perry, gitarzysta, doskonale pewnie Państwu znany, dokładnie 10 lat temu dostał zawał serca podczas występu z Alice'em Cooperem, Johnny Deepem, czyli ze swoją drugą obok Aerosmith grupą The Hollywood Vampires. Rzecz działa się dokładnie 10 lipca roku 2016 na nowojorskim Brooklynie na Coney Island. 65-letni muzyk został zabrany ze sceny do szpitala, gdzie jego stan na szczęście lekarze szybko określili jako ciężki, ale stabilny. No i koniec końców stanął na nogi, ale z pewnymi rzeczami potem już pan Joe Perry nie przeginał.

0: In the End, to jest Linkin Park. Państwo wiedzą, że za 10 dni rocznica śmierci Chestera Charlesa Benningtona, już 9. Ależ ten czas zasuwa niesamowicie. Nie do wiary. Linkin Park już za nami, a przed nami spotkanie z pewnym szwedzkim zespołem, którego teledysk, a raczej jego fragment miałem okazję wiele lat temu oglądać po raz pierwszy w Teleekspresie.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie, wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21.
2: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
4: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.
5: Hey, this is Billy Gibbons,
6: Dusty Hill,
7: and Frank Beard of ZZ Top.
8: Hi, I'm Alanis Morissette.
9: This is Jeff Ament and Stone Gossard from Pearl Jam, and you're listening to Eska Rock.

The Final Countdown zespołu Europe. A teraz historia, która będzie miała dwóch bohaterów. Pierwszy niezwiązany jest z muzyką. Charlie Sheen, kojarzą Państwo aktora? Facet, który sławny był już w latach 90. Zresztą wtedy dostał swoją gwiazdę w alei w Los Angeles przy Hollywood Boulevard. Tak się złożyło, że kilkanaście, dokładnie 18 lat później otwierał uroczystość odsłonięcia gwiazdy innego artysty, ale już nie filmowego, tylko muzyka, którego znamy pod pseudonimem Slash. Państwo pamiętają, przez lata nie było go w składzie Guns N' Roses. Axl wykopał chłopaków. No i stąd, gdy Charlie otwierał ceremonię, komentował ten moment słowami: wydaje się całkiem stosowne, że Slash ma gwiazdę na tej samej ulicy, na której pewnego dnia spać będzie Axl Rose.

0: silna Agnieszka Chylińska z kolegami równie silnymi z zespołu ONA. I to teraz 11:00 będzie raport, po nim pojawi się na przykład Steppenwolf, a chwilę później będziemy po raz kolejny słuchać tego, co mają do powiedzenia chłopaki z zespołu The Rolling Stones z okazji dzisiejszej premiery ich 25. albumu studyjnego.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Dzisiaj rozmawiamy sobie przy okazji też o językach, ponieważ to właśnie dziś zespół The Rolling Stones, oni jeszcze żyją, jeszcze grają, jeszcze występują na żywo i prezentują nowy album Foreign Tongue.
4: No zobacz, jak mi tata powiedział, że ma język geograficzny, pomyślałem sobie, kurde, ale poliglota naprawdę jeździ po tym różnych miejscach świata, no, język geograficzny.
5: Co to znaczy język geograficzny?
4: Że ma plamy na języku.
5: Po niemiecku kiedyś moja znajoma tłumaczyła mi, jak kupić durszlak i mówiła, wchodzisz do sklepu i mówisz kluski halt, Wasser weg.
4: Kluski halt? Kluski halt stoją?
5: Wasser weg.
4: Okej, okay, a woda dobre? Się wylewa.
5: A
4: woda się wylewa.
5: No, to chodzi.
4: Dobre.
5: Tak, dobre.
4: Państwo macie podobne doświadczenia.
6: Na pytanie, czy umiem mówić po niemiecku, ja trochę.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
2: Reklama.
1: Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
7: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
8: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
9: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
10: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
11: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
12: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21:00 w SC Rock.
13: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
14: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: Reklama.

0: Kobiety. O szczegółach Maciej Marcinowicz.
1: Do zbrodni doszło w lutym ubiegłego roku w gdańskiej dzielnicy Brzeźno. 25-letnia Angelika N. oraz 20-letni Dawid Z. usłyszeli wyroki po 25 lat pozbawienia wolności. Mąż kobiety, 26-letni Kamil N., został skazany na 20 lat więzienia. Według ustaleń śledczych 78-letni Józef D. został zaatakowany, gdy szedł do kościoła. Dawid Z. miał zadać seniorowi kilkanaście ciosów tłuczkiem do mięsa, podczas gdy Kamil N. pełnił rolę obserwatora. Motywem zbrodni był konflikt rodzinny.
0: Wyrok w tej sprawie jest nieprawomocny.
2: To jest raport.
0: Ewakuacja mieszkańców i służby w akcji w Ornecie. To w warmińsko-mazurskim policjanci podczas interwencji w budynku przy ulicy Warmińskiej natrafili na urządzenia wybuchowe z czasów wojennych. Na miejsce ściągnięto kontrterrorystów oraz strażaków.
3: W te działania są zaangażowani strażacy PSP w Lidzbarku Warmińskim oraz strażacy ochotnicy. Na czas działań z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców w promieniu 150 metrów ewakuowano tych właśnie mieszkańców.
0: Mówi oficer prasowa z policji w Lidzbarku Warmińsko-Warmińskim Bata Szydłowska. Ewakuowano mieszkańców 24 gospodarstw, które znajdują się najbliżej tego niebezpiecznego znaleziska. Powrót upałów do Francji. W Paryżu od jutra będzie obowiązywał najwyższy czerwony alert pogodowy. Temperatury w stolicy Francji przekroczą 35-37 stopni Celsjusza. Taki sam alert będzie obowiązywał w 1/4 kraju. Podobna sytuacja panuje w Hiszpanii.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Możliwe, że jeszcze dziś część lokatorów wróci do swoich mieszkań. Trwają prace zabezpieczające kamienice przy ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy. Wczoraj, przypomnę, osunął się tam fragment ściany budynku. Nadzór budowlany ma ocenić, czy zabezpieczenie wykonano prawidłowo. Od tego zależą dalsze decyzje.
4: Być może w dniu dzisiejszym część z mieszkańców będzie mogła powrócić z oficyny i tej części budynku, która nie stanowi zagrożenia na chwilę obecną.
5: A ci, którzy są bliżej pęknięcia?
4: No muszą poczekać, aż będzie bezpiecznie, aż będziemy mieli pewność, że kamienica nie stanowi zagrożenia.
0: Mówi Adam Dudziak z Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Mieszkańcy kamienicy znaleźli schronienie u rodziny oraz znajomych.
4: Mieszkańcy poradzili sobie sami, pozostawaliśmy w kontakcie z mieszkańcami. Wykonana praca została przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który w dniu wczorajszym skierował na miejsce pracownika. Nie było potrzeby udzielania wsparcia mieszkańcom.
0: Przyczyny osunięcia się ściany są nadal badane. Wiadomo, że w pobliżu trwały prace budowlane. Po zdarzeniu z budynku ewakuowano 9 osób.
6: Pogoda.
0: Dziś najwięcej słońca pojawi się na zachodzie i południowym zachodzie kraju, gdzie raczej nie będzie padać i są możliwe rozpogodzenia. W pozostałych regionach przelotny deszcz i lokalnie burze aż do wieczora, głównie we wschodniej połowie Polski. Termometry pokażą od 17 stopni na Suwalszczyźnie, przez 20 na Mazowszu, do 26 na Dolnym Śląsku.

0: Nie kojarzę do tej pory Ediego Vedera jako fana piłki nożnej. Ja tymczasem pojawił się na ostatnim meczu USA, tym, który USA przegrali, ale był na stadionie. Nie wiem, czy dostał w prezencie zaproszenie, czy dostał coś do kieszeni, żeby przyjść, bo tam generalnie to możliwe pewnie w Ameryce, ale w każdym razie się pojawił. No dobrze, wracamy do nowej płyty zespołu The Rolling Stones. Dziś premiera 25. studyjnego albumu panów, którzy już są, no, wiekowi dość. Ten najmłodszy z oficjalnego składu miał w tym roku 79. urodziny. Ronnie Wood opowie Państwu o tym, gdzie powstawała ta płyta.
1: We had quite an experience making the album.
2: Samo nagrywanie było świetnym doświadczeniem. Zaczęliśmy w Electric Lady Studios w Nowym Jorku, żeby złapać tamtejszą atmosferę. Następnie przenieśliśmy się do Henson Studios w Los Angeles, a na końcu wróciliśmy do Metropolis Studios w Chiswick. Powrót dał nam klimat dawnych Olympic Studios. Kameralny, bliski i naturalny.
0: Ronnie Wood, jeden z członków zespołu The Rolling Stones. Pierwszym singlem z tej płyty, który Państwo już doskonale znają, jest In The Stars. Jak wybrano piosenkę?
2: Myślę, że to wytwórnia płytowa chciała wydać ten utwór jako pierwszy z jakiegoś powodu, ale kiedy później go ponownie przesłuchałem, zrozumiałem dlaczego. Ten riff był naprawdę mocny.
0: To Keith Richards, a to wspomniana piosenka In The Stars.

0: o miłości, która może trwać wiecznie. No, w jego przypadku jest dość wiarygodny. John Bon Jovi, skoro wciąż z tą samą Dorothy. Więc niech mu będzie. Always. A teraz zespół, który myślałem, że przed laty, kiedy zaczynał, zastąpi słabnący wtedy strasznie z formą inny mój ulubiony zespół o nazwie U2. Zagramy sobie z pewnej płyty zespołu Coldplay piosenkę.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Bardzo mi się podobały dwie pierwsze płyty. Jeszcze trzecia też była ok. To były czasy, kiedy stosowali dość oszczędne brzmienie. Niewiele nowinek technicznych. Po prostu dwie gitary, bas, perkusja, trochę pianina i głos Martina. 10 lipca 2000 roku rozpoczęła się fonograficzna historia czwórki chłopaków z Londynu. Wtedy właśnie Coldplay wypuścił na rynek debiutancki album Parachutes. Magazyn Rolling Stone określił ten krążek jako dzieło prawdziwej transcendencji. Melody Maker pisało o arcydziele, dodając, że to niewiarygodne, że to debiutancka płyta. Jedno z najładniejszych nagrań na debiucie zespołu Coldplay, który ma dzisiaj 26. urodziny. Kawałek o tytule Yellow.

0: chwilę temu, dosłownie chwilę temu ruszali w trasę koncertową promującą 25-lecie albumu, którego fragment teraz Państwo słyszą, czyli Miłości w czasach popkultury. Październik to będzie czas, kiedy będzie to już miało 27 urodziny, a więc za moment będzie trzeba pomyśleć o trasie z okazji 30-lecia tej płyty z Aleksandrem w środku. Zespół Mysłowic Westerok. A za moment wspomniani przeze mnie przed momentem chłopcy z zespołu YouTube.
1: Autopromocja. Melina Westerok.
2: Profesor Grzegorz Motyka.
3: Jeżeli na przykład ktoś mówi, że UPA jest jak jaka, przepraszam bardzo, jesteśmy w Warszawie, no niedaleko stąd, w drugiej stronie Wisły, krew powstańców spływała strumieniami. Że nie ma różnicy między tym pomnikiem powstania warszawskiego, który stoi w centrum Warszawy i pomnikiem Szuchewicza czy Bandery? Naprawdę to nie ma żadnej różnicy.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Reklama.
5: Eska Rock. Radar.
6: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Muzycy Green Day'a, Blink-182 oraz formacji Rancid stworzyli nową punkową supergrupę. Nowy skład pojawi się na scenie pod koniec wakacji w trakcie wydarzenia zorganizowanego z okazji 50-lecia wydania kultowego debiutu Ramones. Towarzyszyć im na scenie będzie także były basista tego zespołu, czyli CJ Ramon. A więcej o tym, co wydarzy się już 30 sierpnia w Los Angeles, przeczytacie na eskarok.pl.
5: Eskarok. Radar.
7: This is Alice Cooper.
8: This is Marilyn Manson.
9: Hi, I'm Roger Glover of Deep Purple. You're listening to Eska Rock.

Sunday, Bloody Sunday, zespół U2. Wspominam już dzisiaj Slasha, jego odsunięcie gwiazdy na bulwarze Alei Gwiazd w Hollywood. To był moment, kiedy zespołu Guns N' Roses nie było. No i grałem tam jedną z piosenek, którą Slash nagrywał w tak zwanym międzyczasie, pomiędzy wyrzuceniem ze składu i powrotem, łaskawie przyjęty z powrotem przez Axla. W tym momencie, na początku XXI wieku, Slash miał jeszcze jeden zespół, który teraz pojawi się na antenie Eskiro, którego historia sięga roku 2002, gdy byli członkowie Gunsów, czyli Slash, Duff McKagan i Matt Sorum zagrali, wydawał się, jednorazowy koncert z wokalistą Joshua Toddem. W końcu, bo sukces był duży, postanowili wspólnie grać i jamować, aż w końcu stworzyć nową grupę, nazywając ją na początku The Project. No i tam, poszukując wokalisty, spotkali Dave'a Kushnera, którego koniec końców w maju 2003 roku ogłoszono zastąpił Scott Weiland. Piękna to była historia, choć trwała krócej niż jedną dekadę. Velvet Revolver, już teraz w Esterok.

Ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz, bij.

0: uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się, wczoraj nie spałeś.
1: Słuchacie Eski Rock.

0: Don't Stop Believing zespołu Journey. To już na koniec naszego piątkowego spotkania, bo już za moment 12. Ale to szybko zleciało. Teraz stery Westerok przejmie pan Michał, a ja tu do państwa wrócę w niedzielę po 14. Pięknego weekendu.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Autopromocja.
1: Festiwalowe lato z Eską Rock.
2: Lipiec.
1: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimier Nication. Męskie granie. Poznań, Gdański, Wrocław.
2: Sierpień.
1: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
2: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
1: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Gdziekolwiek jesteś.
1: Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
3: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: Reklama.
5: Podejrzany o zabójstwo w Świętokrzyskiem zatrzymany. Awantura na miesięcznicy smoleńskiej.
6: SK Rock. Raport.
5: Minęła 12, a Michał Przybyła, zapraszam. Zabójstwo, obława i zatrzymanie podejrzanego w Świętokrzyskim Jędrzejowie. Mundurowi w środku nocy dostali zgłoszenie o nieprzytomnej kobiecie znalezionej na terenie nieużytków. 29-latki mimo reanimacji nie udało się uratować. Komendant policji ogłosił alarm w jednostce. Do poszukiwań sprawcy ruszyli funkcjonariusze z psami tropiącymi. Wykorzystano też drony.

0: grupa posłów z jego partii nie była w stanie złożyć wieńca przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego. Dostępu do pomnika odmówiła im policja. Doszło do słownych przepychanek między politykami a grupą protestujących i policją.
1: Nie muszą, możecie je postawić obok.
2: Wstyd dla pana rodziny.
3: Mam raz jeszcze...
1: A ty, Kaczyński, nie wyzywaj ludzi bez podstaw.
2: A ty, zbyt się sam.
4: Wyrzuciliście na swój brutalny sposób.
5: Domagamy się respektowania naszych praw.
6: Wy nie macie żadnych praw.
1: Nie mamy praw, właśnie.
0: Prezes PiS stwierdził, że mamy do czynienia z bojówkami rządzącej partii, a nie z policją. W swoim komunikacie stołeczna policja podkreśliła, że pozostaje formacją apolityczną, a działania miały na celu uniknięcie napięć.
7: To jest raport.
0: Możliwe, że jeszcze dziś część lokatorów wróci do swoich mieszkań. To w Bydgoszczy, gdzie trwają prace przy zabezpieczaniu kamienicy przy ulicy Sienkiewicza. Wczoraj osunął się fragment ściany budynku. Sprawę śledzi nasz reporter Dawid Olszewski.
8: Nadzór budowlany jeszcze dziś ma ocenić, czy zabezpieczenia wykonano prawidłowo. Od tej oceny zależą dalsze decyzje, powiedział mi Adam Dudziak z Wydziału Zarządzania Kryzysowego.
9: Być może w dniu dzisiejszym część z mieszkańców będzie mogła powrócić z oficyny i tej części budynku, która nie stanowi zagrożenia na chwilę obecną.
8: Lokatorzy kamienicy nie mogli zostać w swoich mieszkaniach. Noc spędzili u bliskich i znajomych.
0: Na razie za wcześnie, by stwierdzić, czy te prace miały związek z osunięciem ściany. Z budynku ewakuowano 9 osób.
10: SK Rock Biznes.
0: Narodowy Bank Polski prognozuje, że inflacja pozostanie podwyższona także w przyszłym roku. Jednocześnie wynagrodzenia nadal będą rosły, choć wolniej niż obecnie i wyniosą 5,8% w 2027 roku i 5,5% w 2028. NBP przewiduje także niewielki wzrost bezrobocia. Polregio planuje kupić 23 używane pociągi spalinowe. Składy mają być klimatyzowane, przystosowane do przewozu rowerów i osób z niepełnosprawnościami. Nowe pojazdy mają obsługiwać połączenia w 8 województwach, głównie na trasach bez sieci trakcyjnej. I informacja dla rodziców. Inspekcja handlowa zakwestionowała 21 z 30 skontrolowanych modeli huśtawek dla dzieci. W wielu przypadkach wykryto wady konstrukcyjne i brak wymaganych oznaczeń bezpieczeństwa. Urząd apeluje, by przed zakupem sprawdzić oznakowanie CE, instrukcje w języku polskim oraz dane producenta.
10: Pogoda.
0: IMGW wydał ostrzeżenia dla północno-wschodniej Polski. Dotyczą one silnych opadów. Może też tam zagrzmieć, ale padać będzie właściwie w całym kraju, oprócz zachodniej Polski. Tam będzie za to najcieplej. Termometry maksymalnie wskażą 25 stopni, w centrum w okolicach 20, a najchłodniej na Podlasiu i Podhalu około 17 kresek.
11: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.

0: To był zespół T-Lamp w Esterok i potrzebuję wczoraj, a ja potrzebuję kawy kolejnej. Nie wiem, czy państwo też tak mają dzisiaj, choć niektórzy pewnie powiedzą, że kawa niepotrzebna, skoro można posłuchać takiej energetycznej płyty, która dziś miała swoją premierę. Mowa o krążku Foreign Tongues zespołu The Rolling Stones. No i właśnie na tej nowej płycie znalazł się cover wielkiego hitu pewnej artystki, której z nami już nie ma. Za niecałe 2 tygodnie, tak swoją drogą, minie półtorej dekady. 15 lat innymi słowy od momentu, kiedy od nas odeszła. No i Stonesi postanowili złożyć hołd artystce na tym nowym albumie, który dziś bardzo serdecznie państwu polecamy. Keith Richards. Mam wrażenie, że z jakiegoś powodu ta piosenka zawsze coś dla nas znaczyła. Sam nie wiem dlaczego, ale właśnie takie mam odczucie, kiedy jej słucham. To naprawdę świetna wersja. Chciałbym, żeby Amy nadal z nami była. Niestety nie poznałem jej nigdy. Zawsze myślałem sobie, że prędzej czy później gdzieś się spotkamy. Człowiek po prostu zakłada, że pewne rzeczy jeszcze się wydarzą. Niestety, w tym przypadku tak się nie stało. Ale właśnie po to są nagrania. Powiedziałem sobie, że jeśli mamy nagrać jeszcze jakiś cover, to utwór Amy powinien być tym właśnie wyborem.
1: A ten utwór zatytułowany jest You Know I'm No Good, jeden z największych hitów Amy Winehouse w wykonaniu i w interpretacji The Rolling Stones na nowej płycie Foreign Tongues, brzmi tak oto.

10 lipca w kalendarzu, nie wiem skąd to zawahanie, no ale dziś świętujemy premierę nowej płyty zespołu The Rolling Stones, Foreign Tongues, i co godzinę będziemy Państwu prezentować fragmenty tego znakomitego albumu. Już mogę tak określić tę właśnie płytę. No właśnie, dziś urządziliśmy sobie dzień mówienia w obcych językach w związku z tą premierą, więc voilà, a może bardziej w tym kontekście pronto. Takie przyjemności mamy dla Państwa na dziś. Honey, are you coming? Co prawda śpiewają tutaj po angielsku, ale to przecież włoska grupa z Rzymu. Måneskin już za nami w SC Rock. Ale po polsku też będziemy grać dzisiaj dla Państwa, tak jak na przykład teraz. Do prostego człowieka. To zespół Akurat.

0: Red Hot Chili Peppers i Other Side w ST Rock. No to mamy jeszcze takie małe adrem jednego z utworów, który pojawił się kilka minut temu. Dzień dobry.
1: Cześć, Grzegorz z tej strony. Właśnie leci wersja Rolling Stonesów EMI. Jeśli chodzi o EMI, dziewczyny nie do podrobienia. Rzadko się zdarzają tak charakterne dziewczyny, jeśli chodzi o śpiewanie, o życie. Szkoda, że już z nami jej nie ma. Nie ma jej fizycznie, ale będzie na pewno w muzie i w tym wszystkim. EMI to po prostu EMI. Coś pięknego.
0: Panie Grzegorzu, pięknie powiedziane. Za dwa tygodnie, niespełna, jak mówiłem, minie 15 lat od jej śmierci, a na nowej płycie zespołu The Rolling Stones znalazła się stonesowska wersja jednego z wielkich hitów, You Know I'm No Good, i tego utworu słuchaliśmy parę minut temu i właśnie w kontekście tego numeru pan Grzesiek się wypowiedział. A do tej nowej płyty zespołu The Rolling Stones wrócimy już po godzinie 13.
2: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Tak, w motoryzacji nagle się okazuje, że mamy sentymenty. Mamy Renault 5, mamy, wiesz, mamy retro zegary w ID Polo i to mi się podoba.
2: Łukasz Bąk.
4: Pierwsze statystyki wskazują na to, że liczba przypadków jazdy bez zapiętych pasów zmniejszyła się o ponad 85%, a korzystanie z telefonu podczas prowadzenia spadło o 88%.
2: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
2: Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
7: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
2: Reklama.
8: Hi, I'm Hozier.
9: Hey, this is Jake.
10: And Josh from Greta Van Fleet.
11: Cześć, tu Rum Bumblefoot Thaws, Guns N' Roses. Słuchacie Eski Rock.

Matt Bellamy, lider i wokalista zespołu Muse, zawsze uwielbiał te kosmiczne metafory w tekstach swoich utworów. I tak na przykład tutaj pojawiają się porównania do lodowego księżyca Jowisza albo zagubionej istoty dryfującej po jego powierzchni. Na całość to podobno metafora takiej trudnej relacji międzyludzkiej. Tak przynajmniej twierdzi sam autor. Music Cryogene, już za nami jest rok, to oczywiście fragment ich najnowszej płyty zatytułowanej Wow Signal. A propos kosmicznych tematów, Space Oddity, David Bowie przed nami.

0: To był zespół Dirasmus, In the Shadows of Easter Rock. I tak kończymy pierwszą godzinę naszego piątkowego spotkania. Za chwilę będzie 13. Lada moment w studiu pojawi się Michał z najnowszym raportem. Zapraszamy bardzo gorąco. A ja po godzinie 13 zapraszam po kolejny fragment nowej płyty zespołu The Rolling Stones, Foreign Tongues. Muzycy zespołu także o tej płycie będą nam opowiadać po 13. Polecam.
1: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.
2: Autopromocja. Porachunki osobiste.
3: Porachunki osobiste.
2: ESC Rock.
4: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
5: Każdą sobotę o 7:00
4: w ESC Rock.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
4: Konrad Olszewski, zapraszam.
6: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w ESC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
7: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: Reklama.
8: Są zarzuty dla mężczyzny podejrzanego o gwałt w Łodzi. NFZ żąda wyjaśnień od dyrekcji szpitala w Lubartowie. Spór o flagę Ukrainy w Szczecinku.
9: ESC Rock. Raport.
8: Minęła 13, Michał Przybyła, zapraszam. Na razie grozi mu 8 lat więzienia, ale zarzuty mogą być zmienione. Do tymczasowego aresztu trafił już 63-latek z Łodzi, podejrzany o zgwałcenie 30-letniej kobiety. Mężczyzna miał wykorzystać, jak podają śledczy, jej stan odurzenia. Kobieta po kilku dniach zmarła w szpitalu. Teraz prokuratura sprawdza, czy jej śmierć miała związek z gwałtem, a to może wpłynąć na zarzuty dla mężczyzny i wysokość kary.
10: W wyniku przeprowadzonej sekcji zwłok nie było możliwe wskazanie także bezpośredniej przyczyny zgonu kobiety. Biegły zawnioskował w związku z tym o dodatkowe badania toksykologiczne i histopatologiczne. Ostateczna ekspertyza jest w tym przypadku konieczna dla stwierdzenia, czy istnieje związek pomiędzy obrażeniami a śmiercią pokrzywdzonej.
8: Informuje Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Według medialnych doniesień kobieta osierociła 7-letnią córkę.
9: To jest raport.
8: NFZ żąda wyjaśnień od dyrekcji szpitala w Lubartowie. Chodzi o operację tamtejszego radnego z PiS-u.

0: mówi Małgorzata Bartoszek, rzeczniczka lubelskiego NFZ-u. Po otrzymaniu wyjaśnień fundusz ma podjąć decyzję co do dalszych kroków w tej sprawie.
1: To jest raport.
0: Gorący spór o flagę Ukrainy przed ratuszem w Szczecinku. Mieszkańcy chcą jej zdjęcia i podejmują drugą próbę złożenia petycji na stół burmistrza.
2: Tutaj flaga ukraińska jest powieszona jako pierwsza przy wejściu do urzędu. Tak nie powinno być. Mnie nawet nie o to chodzi, że jest ukraińska. Niech ona sobie będzie, ale we właściwej kolejności, czyli jest Polska i dopiero potem Ukraina.
3: No to popieram tą akcję.
4: Przede wszystkim nasza biało-czerwona flaga powinna wisieć przed ratuszem, a nie jakiegoś innego obcego kraju.
0: Flagi Ukrainy zniknęły sprzed szczecineckiego starostwa i urzędu gminy po tym, jak Wołodymyr Załański nazwał jeden z oddziałów imieniem bohaterów UPA. Burmistrz Jerzy Hardy Douglas broni swojego stanowiska.
5: Uważam, że ta flaga do momentu, kiedy nie dojdzie do jakiegoś porozumienia, do zakończenia wojny, powinna wisieć. Flaga jest częścią ratusza. Za ratusz ja odpowiadam, to są moje decyzje. Ja na pewno dobrowolnie tej flagi nie zdejmę, ponieważ jestem święcie przekonany, że to jest słuszne.
0: Flaga zniknęła już sprzed szczecineckiego magistratu, a sprawcy samowolnych czynów są ścigani z urzędu za znieważenie symbolu narodu ukraińskiego.
1: To jest raport.
0: Światła jest za dużo. To tytuł nowej powieści Olgi Tokarczuk, która ma być ostatnią w jej dorobku. Fragment powieści noblistka przeczytała podczas inauguracji Festiwalu Góry Literatury na Dolnym Śląsku. Książka ukaże się 14 października.
6: Pogoda.
0: Padać nie będzie jedynie w zachodniej części naszego kraju, na północnym wschodzie z kolei obowiązują ostrzeżenia przed ulewnym deszczem i burzami. Termometry w Zakopanem pokazują teraz 17 stopni, tyle samo jest w Kielcach i Warszawie, w Katowicach, Łodzi i Toruniu dwie dyszki, w Poznaniu i Szczecinie 24, w Gorzowie, Zielonej Górze i Wrocławiu 25.
6: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator

0: Perfekt w Esterok i objazdowe nieme kino. I mamy 14 minut po 13 w piątkowe popołudnie, 10 dzień lipca. Good afternoon Państwu, Michał Cieślik. Dziś dzień mówienia w obcych językach w Esterok, a to dlatego, że świętujemy premierę nowej płyty The Rolling Stones Foreign Tongues, która właśnie dzisiaj się ukazuje. No i co godzinę też gramy utwór z tej płyty, której kolejna odsłona już za moment, ale wcześniej jeszcze Mick Jagger opowie nam o pewnej miłosnej piosence.
1: To piosenka miłosna o Ameryce, ale opowiadająca zarówno o jej wadach, jak i o tym, co jest w niej dobre i złe. Jest też o tym, jak przez lata zmieniało się twoje, a właściwie moje postrzeganie Ameryki. Kiedy byłeś dzieckiem, jeszcze nigdy tam nie pojechałeś, patrzyłeś na nią przez zupełnie inny pryzmat, tak jak większość Europejczyków postrzega ją przez pewien określony sposób patrzenia.
0: Mick Jagger mówił o utworze, który za chwilę Państwu zagram. Jest już z nami 25. studyjna płyta zespołu The Rolling Stones, Foreign Tongues, a pod numerem 6 jest właśnie ta pieśń miłosna o Ameryce, Ringing Hollow.

To był Sztywny Panazyjew, Esterok, Wieża Radości, Wieża Samotności. No tak, mija 40 lat od momentu, kiedy to wszystko się zaczęło w Jarocinie w 1986 roku. No i z tej okazji właśnie Sztywny Panazyjew dał wyjątkowy koncert przy okazji tegorocznego festiwalu w Jarocinie, który już za parę dni się rozpocznie. Wieża Radości, Wieża Samotności z pewnością tam wybrzmi, no i będzie fajnie, wyjątkowo i ciekawie powrócić do tych dźwięków po latach. Sztywny Palazji już za nami w Esterok. Pół godziny pozostaje do 14. Następni w kolejce Linkin Park New Divide. To lada moment, teraz gramy Garbage. Esterok. Stupid Girl.

0: Ależ to była ścieżka dźwiękowa w 2009 roku. Mowa o soundtracku do filmu Transformers, Zemsta Upadłych, Green Day, Nickelback, Fear of a Dead Man, Hoobastank, Staind, Avenged Sevenfold. Ci artyści między innymi umieścili swoje utwory na trackliście tego soundtracku właśnie, nie wspominając oczywiście o zespole Linkin Park i utworze New Divide, który tę tracklistę otwierał. No tak, film nakręcony z dużym rozmachem, ponad 800 milionów dolarów zarobił w 2009 roku, więc i ścieżka dźwiękowa także godną musiała być. Linkin Park, New Divide, już za nami Westerok.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Prezydent Turcji na zakończenie szczytu NATO w Ankarze podarował przywódcom krajów wygrawerowane rewolwery z amunicją.
3: Co ty gadasz?
2: Byli tam Karol Nawrocki, Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski.
3: A skoro byli przedstawiciele polskiej dyplomacji, no to musieliśmy tam też wysłać swojego tłumacza.
4: Kazakler raz, jednej brakaziaksyres. Witam serdecznie. Jestem Turkiem, a to mój kolega z brodą i w czapce.
5: W obcym języku proszę do mnie mówić dzisiaj.
2: W obcym języku, ja się nauczyłem kilku podstawowych wyrazów w języku obcym, tych takich najbardziej potrzebnych na wakacjach. Two beers, please. Umiem jeszcze podziękować, bo umiem powiedzieć efaristo i umiem powiedzieć teszeku rederim.
5: Figele, figele mećke te harun, czyli uwaga, uwaga, raz, dwa, trzy.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: Reklama.
7: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
1: Playlista osobista.
0: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
0: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.
8: SC Rock.
1: Radar.
2: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Za nami już wyczekiwany pierwszy od 4 lat tak duży występ zespołu Bon Jovi. Wokalista formacji John po raz pierwszy zaprezentował na nim swoją formę wokalną po problemach zdrowotnych. Szeroko omawiany publicznie występ to jedno. Czym innym jest pojawienie się w jego kontekście hologramu artysty. O czym więcej przeczytacie na skrock.pl.
1: SK Rock Radar.

To był zespół The Pretty Reckless w Easter Rock. No i fragment ich najnowszej płyty, najbardziej szczerego albumu, jaki kiedykolwiek nagrali. Tak o nim mówią. Cytuję: każda piosenka powstała z autentycznych emocji, niezależnie od tego, czy chcieliśmy się do nich przyznać, czy nie. Oczywiście cenimy szczerość, no i to surowe brzmienie tej muzyki, której więcej na płycie The God, która niedawno się ukazała. For I Am Death to był zespół The Pretty Reckless w Easter Rock. No a teraz z cyklu przeżyjmy to jeszcze raz, no i powróćmy do tego piątku przed tygodniem, do piątkowego wieczoru, bo właśnie wtedy w Gdyni na żywo wybrzmiał ten utwór przy okazji koncertu na tegorocznym Openerze. Boys Don't Cry, The Cure przed nami.

0: słuchacie Eski Rock.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: To były Róże Europy Jedwab w SC Rock. No i tak kończymy tę kolejną godzinę piątkowego popołudnia. Za chwilę będzie 14, za chwilę najnowszy raport, a już potem systemowy down na naszej antenie. No i też kolejny fragment najnowszej płyty The Rolling Stones, Foreign Tongues, która dzisiaj się ukazała i oni też poopowiadają nam po 14 muzycy zespołu. Także zapraszam gorąco.
1: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.
2: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR, ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
3: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
2: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
3: Łukasz Szczeciłowski, zapraszam.
4: Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste.
5: Porachunki osobiste.
4: ESC Rock.
6: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
7: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
6: W ESC Rock.
4: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
6: Konrad Olszewski, zapraszam.
8: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
4: Reklama.
9: Wkrótce mamy zobaczyć efekty zmian w ochronie zdrowia. Międzynarodowy gang rozbity.
10: SK Rock. Raport.
9: Minęła 14, Michał Przybyła, zapraszam. We wrześniu zobaczymy pierwsze efekty. Takie zadanie wyznaczył MR-resortowi. Tak premier komentuje reformę systemu ochrony zdrowia. A ta zakłada m.in. maksymalne wynagrodzenie dla lekarzy do 240 zł za godzinę brutto i rzeczywiste grafiki pracy medyków. Donald Tusk liczy w tej sprawie na ponadpolityczne porozumienie.
11: Liczę na pełną współpracę w parlamencie wszystkich sił i także prezydenta, no bo to jest w interesie i pacjentów i całego systemu ochrony zdrowia. No we wrześniu będziemy na pewno widzieli pierwsze efekty. Takie zadanie wyznaczyłem resortowi.
9: A zapowiedź reformy w ochronie zdrowia to odpowiedź na aferę w warszawskim Szpitalu Południowym.
10: To jest raport.
9: Za akcję miał odpowiadać słynny w całej Europie gang Różowa Pantera. Polskie służby ogłaszają sukces. Udało się zatrzymać jednego ze sprawców napadu na jubilera w warszawskiej Galerii Mokotów. Doszło do niego w grudniu 2024 roku. Zatrzymany to 46-letni Serb. Śledczy ustalili tożsamość kolejnych 4 sprawców. W sumie w napadzie udział brało 6 osób. Wystawiono za nimi europejskie nakazy aresztowania. Ze szczegółami nasz reporter Michał Rawa.
12: To jeden z najsłynniejszych napadów ostatnich lat w Polsce. Sprawcy, przebrani za dostawców jedzenia, wpadli do sklepu jubilerskiego w Galerii Mokotów, steroryzowali pracowników atrapą broni i ukradli głównie zegarki o wartości około 1,5 miliona złotych. Napad trwał tylko 1,5 minuty.
13: Znali teren, tak jak w innych napadach na terenie Europy. Do samej ucieczki bezpośrednio po napadzie użyli i roweru, i hulajnóg elektrycznych.
12: Mówi nam Szymon Banna z prokuratury okręgowej w Warszawie. Śledczy

0: Autorem historycznej zbiórki dla dzieci chorujących na raka nagrała utwór Wszystkie marzenia. O jej śmierci poinformowała fundacja.
1: SK Rock Biznes.
0: Inflacja będzie rosnąć. Szczegóły zna nasz reporter Krzysztof Płowiecki.
2: Lipcowa projekcja przewiduje, że w tym roku inflacja w Polsce wyniesie 2,9%, a wzrost gospodarczy będzie na poziomie 3,7%.
3: Przede wszystkim ze względu na wzrost cen surowców spowodowany konfliktem na Bliskim Wschodzie, inflacja konsumencka będzie utrzymywać się na poziomie nieco wyższym niż zakładaliśmy w poprzedniej projekcji.
2: Mówi Jacek Kotłowski, dyrektor Departamentu Analizy i Badań Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego. Wzrost gospodarczy ma być wspierany przede wszystkim przez inwestycje finansowane z Krajowego Planu Odbudowy.
3: Zakładamy wydanie około 60 miliardów z KPO.
2: Dla porównania, w 2025 roku średnioroczna inflacja wynosiła 3,6%, a to oznacza, że według Narodowego Banku Polskiego tempo wzrostu cen w tym roku powinno być niższe.
0: Krzysztofie, dziękujemy. Kierowcy powinni przygotować się na niewielkie podwyżki cen. Według analityków w przyszłym tygodniu litr 95 może kosztować nawet 6 zł i 92 grosze, a diesla 7 zł i 9 groszy. Jak w przypadku inflacji, na ceny paliw również wpływają napięcia na Bliskim Wschodzie.
1: Pogoda.
0: Polska znów podzielona przez pogodę. Na wschodzie pochmurnie i deszczowo, a meteorolodzy z IMGW wydali też ostrzeżenia przed burzami dla północno-wschodniej części naszego kraju. Na zachodzie z kolei więcej słońca, chociaż momentami też może ono chować się za chmury i tam najcieplej, bo 25 stopni. W nocy właściwie wszędzie notować będziemy poniżej 15 kresek, więc jeśli planujecie dziś późny powrót, to ubierzcie się ciepło. Parasol też się może przydać.
4: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.

0: To był Kid Rock w Best Rock All Summer Long, choć dziś tak z oknem trochę tak jak nie summer. 12 minut po 14 mamy piątkowe popołudnie, 10 lipca. Świętujemy dzień premiery nowej płyty zespołu The Rolling Stones. No i urządziliśmy sobie tutaj na tę okoliczność dzień mówienia w obcych językach. Tak, nawiązując oczywiście do tytułu tej 25. studyjnej płyty grupy The Rolling Stones, o której teraz parę słów powie Ronnie Wood.
1: Hackney Diamonds was kind of ice, you know, breaking the ice.
2: Hackney Diamonds przełamał lody. Był takim początkiem wszystkiego. A Foreign Tongues to taki naturalny przepływ, spójność. Mimo że wszystkie utwory są różne, cały album ma wyraźny, wspólny charakter, swój własny klimat.
1: Definite flow going on there. Yeah. Of an album, like flavor, yeah.
2: Right. I to bardzo nam się podoba, bo The Rolling Stones zawsze mieli coś takiego. Beggar's Banquet miał swój charakterystyczny klimat, Sticky Fingers również. Każda z tych płyt miała swój własny, niepowtarzalny styl.
0: Mówił Ronnie Wood. No a teraz sięgamy po jeden z utworów z tracklisty tego właśnie albumu. To będzie kawałek spod siódemki zatytułowany Never Wanna Lose You. Jeżeli ktoś mi powie w głosówce, którą wyślę na naszym Messengerze, jaki znany muzyk wspomaga Stonesów w tym właśnie utworze, w chórkach, w tym kawałku akurat i na klawiszach, no to odwdzięczę się nową płytą zespołu The Rolling Stones, Foreign Tongues. Never Wanna Lose You, The Rolling Stones i gościnnie... Never wanna lose you. To już czekam na informacje w głosówce.

0: R.E.M. w Easter Rock. No a za nami też kolejny fragment najnowszej płyty zespołu The Rolling Stones, Foreign Tongues. Słuchaliśmy utworu Never Wanna Lose You z gościnnym udziałem pewnego znakomitego muzyka, który zresztą niedawno koncertował w naszym kraju. Ach, co to był za koncert. Pani Marta nam teraz opowie o tym muzyku króciutko i pełnym zdaniem.
1: W ramach prowadzonego konkursu uprzejmie donoszę, że muzykiem towarzyszącym grupie The Rolling Stones w utworze Never Gonna Lose You jest Robert Smith.
0: A ja uprzejmie informuję panią Martę, że jest to jak najbardziej poprawna odpowiedź. Robert Smith jest jednym z gości na tej nowej płycie zespołu The Rolling Stones. W jednym z utworów pojawia się na gitarze, gra nawet na klawiszach w tym utworze, który w tej godzinie się pojawił, a także wystąpił w chórkach, no i wokalnie wspomagał Micka Jaggera. I do pani Marty wędruje najnowsza płyta zespołu The Rolling Stones, Foreign Tongues. Miłego słuchania życzę. Trochę ponad pół godziny pozostaje do 15. The Hives przed nami, Easter Rock.

0: To był Hej i List w Esterok. Jak wiadomo, Katarzyna Nosowska świętuje swoje 30-lecie, jeżeli chodzi o solową karierę. I z tej właśnie okazji dzisiaj dowiedzieliśmy się, ukaże się wyjątkowy projekt, nowa płyta. No i od razu pani Katarzyna podrzuca nam 4 premierowe single SOS, Chaosu, Wstyd, Joko i Szkoda, Braw. No i to tytuły tych właśnie nowych utworów, które dzisiaj się ukazały, jeżeli chodzi o solową twórczość pani Katarzyny. No i ten pierwszy wymieniony przeze mnie SOS Chaosu mogą być państwo pewni w najbliższym czasie dosyć często będzie gościu na naszej antenie. Hej, za nami 25 minut do 15 pozostaje. I tu jeszcze w tej godzinie nam się zmieści.
1: Autopromocja. Melina. Esterok.
2: Krzysztof Grabasz Grabowski.
3: No, dzień dobry to był taki katalizator po prostu. Życie się dzieli do dzień dobry i po dzień dobry, tak.
2: To co się wtedy zadziało?
3: Zaczęły ten utwór grać rozgłośnie, które bym nigdy nie podejrzewał, że cokolwiek mojego zagrają, a grały.
2: Na wesela weszło.
3: No wesela, tak.
2: Piosenka ludowa. I co czuje umysł ironiczny?
3: Jak się czuje?
2: No,
3: ja wtedy dostałem depresji, bo akurat tak się różnie ludzie na tę piosenkę zapatrywali, no bo jest dosyć ryzykowna.
2: Ale że bo cię glanowali jakby ci, na których ci zależało?
3: Tak.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. 4 przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

Ten tydzień przyniósł nam nową piosenkę U2, Street of Dreams, która wiemy już znajdzie się na tej nadchodzącej płycie. Kiedy album się ukaże? Tego póki co nie wiemy, więc w oczekiwaniu na te informacje czas nam umila utwór, który już całkiem nieźle znamy. In a Life z tej ostatniej epki. U2 za nami w Ester Rock. No tak, przed godziną wracaliśmy pamięcią do ubiegłotygodniowego koncertu The Cure na Openerze. To teraz też proponuję cofnąć się pamięcią do czwartkowego wieczoru tego sprzed tygodnia, bo wtedy w tym samym miejscu z koncertem pojawił się ten oto pan. Tego utworu co prawda nie wykonał, ale słuchając tego głosu fajnie będzie raz jeszcze poczuć te ciarki, które pewnie odczuwało wiele osób podczas tego koncertu. Where the Wild Roses Grow. Nick Cave, tutaj z Kylie Minogue.

0: To był zespół Blenders i Ciągnik w SC Rock. Już na koniec godziny i naszego piątkowego spotkania. Michał Cieślik, pięknie dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie. Zostawiam Państwa w towarzystwie Dawida, który lada moment zaprosi na piątkową kolumnę Zygmunta. My słyszymy się jutro popołudniową porą, także polecam się w weekendowe popołudnie, a za chwilę punktualnie o 15 na naszej antenie. Najnowszy raport.
1: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.
2: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec. Colors of Ostrava. Rok na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Nication. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław.
3: Sierpień.
2: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
3: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
2: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
4: Program Eski Rock na żywo. Rokowe playlisty.
2: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
4: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
2: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
4: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
2: Reklama. Słuchacie Eski Rock.
6: Wyrok za zabójstwo w Gdańsku. Groźny incydent na pokładzie samolotu. Innowacyjny zabieg w Krakowie.
4: Eska Rock. Raport.
6: Minęła 15, Michał Przybyła, zapraszam. Jest wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Koalicji Obywatelskiej i wiceministrowi sprawiedliwości Arkadiuszowi Myrsze. Sprawa dotyczy naruszenia ciszy wyborczej przed ubiegłorocznymi wyborami prezydenckimi. Sam Myrcha przyznał się, że popełnił błąd i zapowiedział, że zrzeknie się immunitetu oraz nie będzie uchylał się od odpowiedzialności.
4: To jest raport.
6: Zabili dziadka, który szedł właśnie do kościoła. Mąż, żona i jej kochanek skazani na wieloletnie więzienie za zabójstwo 78-latka. Zapadł wyrok w tej głośnej sprawie z Gdańska. Według śledczych, wnuczka seniora i dwaj mężczyźni zaplanowali w ubiegłym roku zbrodnie na tle konfliktu rodzinnego i wspólnego mieszkania.
7: Andrzejce N., która zaplanowała ów czyn, a następnie koordynowała jego wykonanie, oraz Dawidowi Z., który zabił ofiarę przy pomocy tłuczka do mięsa, sąd wymierzył kary po 25 lat pozbawienia wolności. Trzeci sprawca, Kamil N., którego rola polegała na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia przed osobami postronnymi, otrzymał karę 20 lat pozbawienia wolności.
6: Informuje Mariusz Kazimierczak z Sądu Okręgowego w Gdańsku. Wyrok nie jest prawomocny.
4: To jest raport.
6: Średnioroczna inflacja w Polsce wyniesie w tym roku 2,9%, a wzrost gospodarczy 3,7%. Tak wynika z lipcowej projekcji inflacji NBP. Ekonomiści zakładają stopniową normalizację sytuacji na rynkach surowców, wygaszenie działań osłonowych dotyczących cen energii oraz stabilizację stóp procentowych.
8: Wydaje nam się, że ten wzrost powinien być bardzo solidny, napędzany przez napływ środków unijnych. No jest ten negatywny efekt związany z szokiem podażowym, ale wydaje się, że skala tego nie jest bardzo silna.
6: Mówi Jacek Kotłowski, dyrektor Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP.
4: To jest raport.
6: Groźny incydent na pokładzie samolotu Ryanaira lecącego z Grecji do Niemiec. Krótko po starcie pękła szyba w jednym z okien, a maszyna musiała zawrócić na lotnisko. Ranny został pasażer siedzący przy oknie. Według świadków siła zdarzenia była tak duża, że jego głowa i ramiona znalazły się na zewnątrz uszkodzonego okna. Mężczyzna z lekkimi obrażeniami trafił do szpitala.
4: To jest raport.

0: czy taka metoda ma szansę zastąpić te tradycyjne endoprotezy?
1: Patofizjologia zmian zwyrodnieniowych jest różna, ale na pewno jest to szansa i przyszłość dla wielu pacjentów.
2: Tłumaczy dr Paweł Skowronek, chirurg ortopeda Szpitala Żeromskiego. Przeszczep komórek odbył się bez komplikacji, a pacjentka czuje się dobrze.
3: Pogoda.
2: W kratkę. Na zachodzie więcej słońca, na wschodzie przelotny deszcz i burze, lokalnie może też spaść grad. Temperatura od 17 stopni na Suwalszczyźnie do 25 na zachodzie. W nocy znów dość chłodno, a na wschodzie jeszcze możliwe opady. Na zachodzie nad ranem mogą tworzyć się mgły. Uważajcie za kółkiem.
4: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
5: Kolumna Zygmunta w Esce Rock.
6: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta. Kolumna piątkowa w składzie przybyła, raportuje.
7: Witam, będę raportował.
6: Dzień dobry, a ja jestem Zygmunt i że tak zapytam, jak jest?
8: It's fantastic.
6: Jagger zadowolony, bo to jest dzień ze Stonesami i świętujemy ich nową płytę i mówimy językami obcymi i można gadać, można bełkotać do Messengera albo do telefonu. Zaczynamy. Zapraszam do 18:00. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Ugly Kid Joe. O, i to takie charakterystyczne, wręcz bluesowe zakończenie tego utworu, który prowadzi nas do kolejnego utworu. Utworu artystów, którzy czują i bluesa, i rock'n'rolla. Nowi Stonesi, dzisiaj premiera ich nowego albumu. I zagramy teraz kawałek Hit Me in the Head. Chyba najstarszy na tej płycie, mówi Mick Jagger.
1: That's the oldest recorded track. So that was from the session where we.
2: Tak, to najstarszy utwór spośród wszystkich, które nagraliśmy. Powstał jeszcze podczas sesji w Los Angeles z Donem Wassem. Z tej samej sesji pochodzi też utwór Mess It Up, który znalazł się na Hackney Diamonds. To w gruncie rzeczy dość punkowy numer.
1: I was trying to get everyone to play 150 beats a minute, which is pretty fast. It's like Ramones.
2: Chodziło o to, żeby wszyscy grali w tempie około 150 uderzeń na minutę, co jest naprawdę bardzo szybkie. Mniej więcej tak, jak grali Ramones. W zasadzie wszystko, co nagrywali Ramones, było w tempie około 150. Ponownie nagraliśmy partię gitar. Zostawiliśmy bębny Charlie'ego, ale wszystkie gitary rytmiczne nagraliśmy od nowa. Keith i ja nagraliśmy partię gitar rytmicznych, a Ronnie, o ile pamiętam, ponownie nagrał swoje solo.
0: No to grać! Tak jest! Mick Jagger pięknie zaprosił nas do utworu Hit Me in the Head. No to ten utwór z płyty Foreign Tongues już teraz. A to wszystko w ramach świętowania nowego albumu zespołu The Rolling Stones.

0: The Rolling Stones w Radiu SK Rock. Nowe The Rolling Stones z płyty Foreign Tongues, czyli języki obce, i z tej okazji, z okazji tej premiery można mówić jak się chce. Zapraszam Państwa do kolumnowej zabawy, proszę mówić jak chcecie, a najlepiej powiedzcie tak, żebym nie zrozumiał. Ślecie głosówki na Messengerze albo dzwonicie do studia 691-613-613.
1: Piątek, 10 lipca. Dniem mówienia w obcych językach.
2: Les chansons sont complètement différentes, vraiment. On est beaucoup de les chansons de les derniers trois disques.

0: Tak co do dnia języków obcych, no to mam takie coś. De kleine prosiątko, po polu gelaufen, tam szczeki piesały, święciączek mięśnią, leżoki krupniały. Pozdrawiam.
1: Synu, idź posprzątaj pokój.
2: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
3: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
4: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
2: Reklama.

0: Metallica v Radiu SK Rock. Mama said, a mama mówiła. Mama mówiła, ucz się, Zygmunciku, to będziesz miał dużo pieniędzy. A mogła doprecyzować, ucz się na neurochirurga. Jak państwo słyszą, nie wyszło i bardzo dobrze. Kłaniam się z radia, w radiu za chwilę raport.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: w ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja.
4: SK Rock. Raport.
5: Po Gdańsku, Poznaniu i Krakowie czas na Warszawę. Na lotnisku Chopina zwiększy się limit płynów w bagażu. To dzięki nowoczesnym skanerom bezpieczeństwa, tak zwanym smoczycom. Nowe urządzenia na razie obsługują tylko pasażerów fast track, czyli korzystających z szybkiej kontroli.
6: Doczekaliśmy się nowych skanerów. Oznacza to dla pasażerów tyle, że nie będą musieli wyciągać elektroniki z bagażu podręcznego i przy kontroli też będą mieli zwiększone limity płynów.
5: Mówi rzecznik prasowy lotniska Piotr Rudzki. Zmiana jest znacząca, bo limit objętości płynów w pojedynczym opakowaniu wzrasta ze 100 ml do 2 litrów.
4: To jest raport.
5: Urlop w ciepłych krajach może zmienić więcej niż tylko opaleniznę. Astrolodzy są zdania, że wyjazd na wakacje może zmienić nasz astrologiczny portret, a co za tym idzie, nasze zachowanie i osobowość.
7: Że wyjeżdżamy gdzieś za granicę, lecimy na przykład do Włoch, do Hiszpanii, to ten ascendent może ulec zmianie, ponieważ zmieniamy miejsce. A w astrologii do wyznaczenia właśnie horoskopu jest również potrzebne miejsce. Mając ascendent w Lwie, wyjeżdżając do Hiszpanii, może się okazać, że mamy ascendent w Raku. Po prostu w tym danym miejscu na wakacjach okazuje się, że jesteśmy inną osobą albo czujemy się inaczej. Może się okazać, że zmieniliśmy miejsce, które jest dla nas bardziej korzystne do życia.
5: Mówi astrolog Aleksandra Matusiak.
4: SK Rock Sport.
5: Wszyscy czekamy na lewego, mówi pani Iza, Polka, która od wielu lat mieszka w Chicago. Jak nam zdradza, Polonia nie może się doczekać oficjalnego powitania Roberta. To zaplanowano na wtorek. 3 dni później najprawdopodobniej zobaczymy go na murawie w meczu z Vancouver Whitecaps, dodaje pani Iza.
8: Tak naprawdę to wśród Polonii nie mówi się teraz o niczym innym, jak właśnie o tym, że Robert Lewandowski będzie grał w chicagowskiej drużynie. I z tego, co się orientuję, bilety jeszcze są, dlatego że ja jestem osobą, która też sobie nabyła bilet właśnie na ten mecz. Idę tam z ogromną nadzieją, że uda mi się zobaczyć Roberta.
5: Wśród Polonii tematem numer jeden jest także to, gdzie dokładnie zamieszka i gdzie zamieszka jego rodzina oczywiście. Polscy siatkarze zagrają dziś w Olsztynie towarzyski mecz z Niemcami. To spotkanie o 20:00. Natomiast Polki przegrały z reprezentacją Brazylii 1-3. W niedzielę biało-czerwone zmierzą się z Japonkami o awans do fazy pucharowej Ligi Narodów.
1: To jest kolumna Zygmunta w ESC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Riders w Esterock. Dave Grohl, prawdziwe rock'n'rollowe zwierzę, a takie zwykłe zwierzę, dzikie zwierzę biega w zachodniopomorskim, pewnie Państwo słyszeli. Bardzo proszę uważać, bo w okolicach Koszalina biega puma. I wiadomość w tej sprawie. Halo, halo, dzień dobry.
1: Cześć, Dawid, Grzegorz z tej strony.
0: Cześć, Grzesiu.
1: Koszalina biega puma i jest afera.
0: No.
1: Swojego czasu było ogłoszenie, że uciekł owczarek podpalany. Mhm. A ktoś skomentował, jakby mnie podpalali, też bym uciekł. Ciekawe, co robili tej pumie, że uciekła.
0: Myślę, że się wkurzyła, bo z niej żartowali.
2: Dzień dobry, ja w sprawie pumy. Pumy? Co ma jaja z gumy?
3: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
4: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
5: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaf.
6: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
7: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
8: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
9: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
3: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
10: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
11: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: Reklama.

0: garść.
1: Dzień dobry, Kuba z tej strony.
2: A pan bierze się w garść, czy już nie musi?
1: Na dzisiaj fajant.
2: Ach, toż to za chwilę 16. I o 16 raport.
3: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
4: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
5: Tak, w motoryzacji nagle się okazuje, że mamy sentymenty. Mamy Renault 5, mamy, wiesz, mamy retro zegary w ID Polo i to mi się podoba.
4: Łukasz Bąk.
6: Pierwsze statystyki wskazują na to, że liczba przypadków jazdy bez zapiętych pasów zmniejszyła się o ponad 85%, a korzystanie z telefonu podczas prowadzenia spadło o 88%.
4: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
7: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
4: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu. Autopromocja. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
8: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: Reklama.

0: Atak na policjantów w Warszawie, głośne obchody rocznicy zbrodni w Jedwabnem, Puma wciąż poszukiwana.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła 16, Michał Przybyła, zapraszam. Mężczyzna uzbrojony w kastety rzucił się na funkcjonariusza przed siedzibą Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przy ulicy Wąwozowej na Ursynowie. Napastnik uciekł, został zatrzymany w okolicach metra Kabaty. Podczas interwencji ranił kolejnego mundurowego, który trafił do szpitala. Okazało się, że agresor poza kastetami miał przy sobie maczetę.
2: Na rękach miał te kastety, natomiast w wyniku kontroli osobistej jeszcze ujawniono maczetę. Gdy nasi funkcjonariusze prowadzili właśnie czynności wobec niego, to mężczyzna wygrażał się, że jako Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości jakoby go, tego mężczyznę, atakowało, nękało i stąd te jego takie, a nie inne jego zachowanie.
0: Mówi Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Życiu poszkodowanym policjantom nie zagraża niebezpieczeństwo. Napastnik jest w rękach policji. Najpewniej usłyszy m.in. zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza.
1: To jest raport.
0: Oficjalne uroczystości kontra alternatywne zorganizowane przez skrajną prawicę. W Jedwabnem na Podlasiu uczczono 85. rocznicę mordu Żydów. Według ustaleń Instytutu Pamięci Narodowej pogromu dokonała grupa miejscowych Polaków z inspiracji Niemców.
3: Każdy naród, tak samo jak naród polski, ma chwile chwały i chwile dramatyczne, takie właśnie jak ta, która była tu w tym miejscu. Muszę pamiętać i o jednych, i o drugich.
4: Ja to jestem pierwszy raz i jestem przerażona. To jest proporcja obecności tych tak zwanych prawdziwych Polaków, bo jest ich bardzo dużo i są bardzo przekonani o swojej racji.
0: Mówili uczestnicy obchodów. W tym roku główne uroczystości nie zostały zakłócone, jednak kontruroczystości zorganizował poseł do Parlamentu Europejskiego Grzegorz Braun. Kontrowersyjne i antysemickie plakaty rozstawiła Konfederacja Korony Polskiej i Ruch Obrony Granic. Zorganizowali alternatywne uroczystości.
5: Wyrosło tutaj tak piękne, tak ważne, jak to nazwiemy, mauzoleum, miejsce pamięci. To ważne, że to miejsce prawdziwej pamięci. Tu, opodal, zakryte przed naszymi oczyma tym namiotem jest miejsce kłamstwa, na straży którego stoją ci przestępcy.
0: Mówił Grzegorz Braun. Obok

0: A to nie pierwsze poszukiwania drapieżnego kota w lasach w zachodniopomorskim. Pod koniec stycznia gmina Będzino ostrzegała mieszkańców przed pumą bądź gepardem, którego fotopułapka wiele tygodni wcześniej uchwyciła w kompleksie leśnym w Starchominie. Wówczas drapieżnika nie udało się jednak zlokalizować i odłowić.
1: Pogoda.
0: Wciąż obowiązują ostrzeżenia przed ulewnym deszczem i burzami wydane dla północno-wschodniej części naszego kraju, ale na południu i w centrum też może popadać. Noc zapowiada się znów dość chłodna, najcieplej będzie na wybrzeżu i zachodzie, termometry wskażą tam w okolicach 14 stopni. Sobota i niedziela zapowiada się bardzo podobnie, czyli pochmurnie i z przelotnymi opadami.
2: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: To jest kolumna Zygmunta w SCRO.
4: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta i jedziemy do weekendu i policja prosi, żeby uważać na pumę. A policję prosimy, żeby uważała na Mustanga. Pozdrawiamy ludzi w autobusach, tramwajach, samochodach, gdziekolwiek jesteście. Bardzo się cieszę, że przy radiu. Pan zaśpiewa, co to za radio? Tak jest! Dawid Zygmunt, witajcie!

0: Queen. I przepiękna pocztówka z przeszłości, bo nie ma już Queen. I nie ma Black Sabbath, nie ma Led Zeppelin, Doorsów, Floydów w sumie też nie ma, dlatego cieszmy się, że Stonesi wciąż działają. Szanowni Państwo, wielkie święto na naszej antenie. Premiera nowego albumu zespołu The Rolling Stones i gramy przez cały dzień nowe kawałki i panowie grają, ale też komentują nowe dzieło. Ronnie Wood mówi, kiedy to wszystko się zaczęło.
1: To wszystko ukształtowało się na długo przed rozpoczęciem pracy nad albumem, dzięki demom, które wcześniej przygotowałem. Dlatego mamy jeszcze niewykorzystane nagrania z udziałem Charlie'ego. Nagraliśmy mnóstwo podstawowych ścieżek, żeby sprawdzić różne pomysły. Spróbujmy tego, spróbujmy tamtego. Zobaczmy ten utwór w różnych tempach. Ja po prostu grałem z nim i wyczuwałem klimat każdego z tych utworów. Byliśmy tylko we dwóch, ja i Charlie. Jednego dnia nagraliśmy chyba 9 utworów, później zrobiliśmy kolejną sesję, podczas której powstało jeszcze 5 czy coś koło tego.
0: I jeden z tych utworów już teraz. Divine Intervention. Gramy nowe The Rolling Stones na antenie Eski Rock.

0: The Rolling Stones z nowej płyty, z płyty Foreign Tongues, czyli języki obce, i przypominam, że z tej okazji można mówić jak się chce. Można mówić w obcych językach, w swoich językach, można mówić dziwnie, najlepiej mówić tak, żebym nie zrozumiał. Jeśli macie ochotę, proszę się nagrać na Messengerze albo proszę zadzwonić 691-613-613 za fajną wiadomość. Oddam nową płytę zespołu The Rolling Stones.
1: Piątek, 10 lipca, Dzień Mówienia w Obcych Językach.

0: cześć Dawido. No ewidentnie ta puma już musi być pod Radomiem, jak sam wspomniałeś, bo wystraszyła Mustanga i ten bidny w bramę przywalił łbem.
1: Puma, a widzieliście tego borsuka?
2: Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi.
1: Tego borsuka? Tego, co ja mi o szybę stuka?
2: Kur, pi, pi, pi, normalnie. Jadę przez Wrocław. Pi, pi, pi, pi, już mnie nosi.
3: Do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro, klub zadzwoń na numer 691-613-613.
4: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
5: witaj cały świecie w internecie.
4: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: Reklama.

0: Jack White w Radiu SK Rock. Wczoraj urodziny, a dzisiaj premiera nowej płyty. Przepiękne świętowanie. A czy ktoś jeszcze świętuje? Halo, halo?
1: Hej, hej! Odzywam się, bo mam dzisiaj urodziny.
0: O, proszę bardzo, pani Martusia ma dzisiaj urodziny, a jak jest okazja, to ja wyciągam fleta. Uwaga, uwaga. No, byłaś. Życzymy wszystkiego najlepszego, a wszystkiego poważnego posłuchacie już za chwilę w raporcie.
2: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki. Zapraszam na pokład mojego Greyhounda. Zabiorę was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21. Łukasz Szczeciłowski, zapraszam. Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Poseł PiSu Szymon Giżyński został zawieszony w prawach członka partii decyzją Jarosława Kaczyńskiego. Powodem są jego publiczne wypowiedzi krytykujące zaangażowanie częstochowskich struktur PiS w referendum dotyczącym odwołania prezydenta miasta i rady. Giżyński poinformował, że przyjmuje decyzję prezesa bez komentarza.
3: To jest raport.
4: Mimo kapryśnej aury, turystów nad Bałtykiem nie brakuje. Ci jednak, którzy decydują się na wakacje nad polskim morzem, wolą skorzystać z oferty hoteli czy większych pensjonatów. Tam w razie niepogody czeka na nich na przykład basen, tłumaczy pani Barbara.
5: Młodzi albo z dziećmi to już widać, że wybierają nowe domki, o tak. Teraz już sporo domków przybyło w Białogórze. Na krótkie pobyty przyjeżdżają teraz. Bardziej na weekendy patrzą właśnie rzeczywiście na pogodę. Ja póki co na tych stałych bazuję, nie?
4: W przyszłym tygodniu pogoda nad polskim morzem ma się zdecydowanie poprawić. Ma być słonecznie, a termometry pokażą nawet 25 stopni Celsjusza.
3: SK Rock Sport.
4: Dziś na mundialu starcie gigantów. Hiszpania zagra z Belgią w ćwierćfinale piłkarskich mistrzostw świata. Trener Hiszpanów spodziewa się trudnego pojedynku. Belgia to bardzo silna drużyna z zawodnikami grającymi w Hiszpanii, Anglii, Portugalii, Francji i Niemczech, przyzwyczajonymi do zdobywania tytułów i walki o nie. Z kolei klasę Hiszpanów docenia belgijski napastnik Romelu Lukaku. Hiszpania naprawdę gra totalny futbol. Zero straconych bramek, w ofensywie są bardzo dobrzy, więc trzeba, krótko mówiąc, rozegrać idealny mecz, żeby awansować. Mecz Hiszpania-Belgia o 21:00. Na zwycięzcę tego pojedynku w półfinale mundialu czeka już Francja.
2: Kolumna Zygmunta w SC Rock. Zaprasza Dawid.

0: Lubię się. Lubię się. I to ważne. To ważne, żeby się zaakceptować, polubić, a nawet pokochać. Wtedy żyje się zdecydowanie łatwiej. Zachęcam, żeby się pokochać, no ale żeby się hajtnąć ze sobą, to już jest osobliwe. Pewnie państwo słyszeli, że pani Joanna Racewicz, taka dziennikarka, pani Joanna Racewicz wzięła ślub z samą sobą. Gratulujemy i życzymy wytrwałości. No, bo taki związek nie jest łatwy. W takim związku na przykład trudno gra się w ping-ponga.
1: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie. Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
2: Reklama.

0: to jest Oko Tygrysa. Choć państwa najbardziej dzisiaj zainteresowała Puma. Ta Puma, co to biega w okolicach Koszalina. Halo, halo.
1: Puma, jaka tam Puma? Chyba was ciśnie w majtkach guma. Jeszcze ktoś zaraz powie, że tego kuźca widział. Kuźwa, no.
0: Wróćmy do Pumy, panie Filipie.
2: Super autorski. Jaki jest ulubiony przysmak każdej Pumy na podwieczorek? Mhm. Oczywiście są to pomarańcze.
0: Myślałem, że pomidory. Pani Magdaleno.
3: Cześć. A wiecie, co ma Puma?
0: Ma. Słabo mi. Zróbmy przerwę, za chwilę raport.
4: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
5: Autopromocja. Melina S-Rock.
6: Krzysztof Grabarz-Grabowski.
7: Nie mieszać się w głowie od tego wszystkiego.
8: Oczywiście, że mi się miesza. Kiedyś mi się nie mieszało, a teraz po prostu czasami, wiesz, tylko patrzę, co trzyma w ręce techniczny, jak wchodzę na scenę. Jak trzyma kapelusz, to znaczy, że piżama. A jak jestem w tej czapce, w której teraz jestem u ciebie, no to znaczy, że strach.
9: A co pomyślałeś, jak Zełenski nadał imię bohaterów UPA tej brygadzie?
8: Moja rodzina musiała przed UPA uciekać, tak?
5: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
6: Zapraszam, Marcin Meller.
5: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
10: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Jutro przesłuchanie podejrzanego o zabójstwo w Świętokrzyskiem. Na A4 wciąż utrudnienia. Piknik rowerowy w Nowym Sączu.
2: SK Rock. Raport.
1: Minęła 17, Michał Przybyła, zapraszam. Przesłuchanie i zarzuty już jutro. To w sprawie 19-latka podejrzewanego o zabójstwo w Świętokrzyskim Jędrzejowie. Do dramatu doszło wczoraj około 23. Mundurowi dostali zgłoszenie o nieprzytomnej kobiecie znalezionej na terenie nieużytków. 29-latki mimo reanimacji nie udało się uratować. Komendant policji ogłosił alarm w jednostce. Do poszukiwań sprawcy ruszyli funkcjonariusze z psami tropiącymi. Wykorzystano też drony, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Kielcach Daniel Kopowicz.
3: Te czynności bardzo intensywnie prowadzone w nocy doprowadziły do ustalenia osoby sprawcy i jego zatrzymania już w niecałe 4 godziny od momentu, kiedy funkcjonariusze zostali powiadomieni o tym zdarzeniu.
1: Zatrzymany to mieszkaniec Jędrzejowa. Na razie trafił do aresztu na 48 godzin.
3: My w tym czasie będziemy gromadzić materiał dowodowy i w dniu jutrzejszym planujemy wykonać z nim czynności. Prokurator planuje wydać postanowienie o przedstawieniu zarzutu, przesłuchać podejrzanego i następnie podjąć decyzję w przedmiocie środków zapobiegawczych.
1: Śledztwo w sprawie zabójstwa prowadzi prokuratura rejonowa w Jędrzejowie. 19-latkowi grozi dożywocie, a to już kolejna taka tragedia w regionie w ostatnich tygodniach. W czerwcu zatrzymano byłego policjanta podejrzanego o zabójstwo teścia, a kilka dni temu po obławie złapano mężczyznę, który miał zabić żonę.
2: To jest raport.
1: W raporcie teraz sprawdzamy sytuację na autostradzie A4 pod Rzeszowem. Rano na jezdnie w kierunku Korczowej z ciężarówki wypadł element turbiny wiatrowej. Obecnie trwają przygotowania do usunięcia tego elementu z trasy. Sytuację na miejscu śledzi nasz reporter Tomasz Widak. Powiedz, co się teraz dzieje na podkarpackim odcinku A4.
4: Na miejscu pracuje w tej chwili specjalistyczny sprzęt, który ma podnieść element turbiny. Za mną słychać pracę młotów, którymi drogowcy naprawiają uszkodzoną nawierzchnię. Ruch w kierunku Korczowej nadal odbywa się wyłącznie pasem awaryjnym, a zjazdy na drogę ekspresową S19 i drogę krajową nr 97 pozostają zamknięte. Kolejnym etapem będzie podniesienie i zabezpieczenie elementu turbiny.
5: Po tym załadowaniu ta turbina zostanie odtransportowana.
4: Powiedział mi Bartosz Wysocki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jak na razie nie ma planów całkowitego zamknięcia autostrady. Jeśli zajdzie taka potrzeba, ruch będzie wstrzymywany na kilkanaście minut.
1: Relacjonował Tomasz Widak. Dziękuję.
2: To jest raport.
1: W tym dniu samochody zostawiamy w domach i przesiadamy się na rowery. W niedzielę na mieszkańców Nowego Sącza będzie czekać kolejny już piknik rowerowy dla całych rodzin. Do zabawy dołączyć może każdy.
6: O godzinie 15.30 spotykamy się na płycie rynku, żeby później wyruszyć trasą do miasteczka Galicickiego, a tam mnóstwo różnych atrakcji. W ubiegłym roku najstarszy uczestnik miał ponad 80 lat, natomiast najmłodszy uczestnik miał 2 latka, jechał ze swoimi rodzicami. Warto się pojawić, odpowiednio ubranie i przede wszystkim

0: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Kolumna Zygmunta w SCRO.
2: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna piątkowa i to godzina, która skończy się aplauzem. To taka tradycja w piątkowej kolumnie, że na finał gramy dźwięki z oklaskami. Te oklaski będą dla Was, wystarczy się pochwalić na Messengerze. Proszę wysłać głosówkę i się pochwalić, że macie weekend, że macie wakacje. Można śpiewać, krzyczeć, bełkotać. Dzisiaj mówicie jak chcecie. Zapraszam. Zapraszam do 18:00. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: oni w tym roku odpoczywają, ale Stonesi nie odpoczywają i właśnie urodzili 25. studyjny album i dzisiaj świętujemy tę premierę i słuchamy artystów wciąż jurnych, wciąż płodnych, jak kiedyś. Pamiętacie, panowie, to o was.
1: This was Mick and me in the 50s, you know, the chewing gum.
2: To Mick i ja w latach 50. I guma do rzucia, i papierosy, i szafa grająca, i Ameryka. Cały ten obraz, cała ta wizja. Myślę, że Mick ujął to bardzo elegancko.
1: When he laid that one on me, I said, hey, you got it, you don't need my help. This is it.
2: Kiedy mi to pokazał, powiedziałem, masz to, nie potrzebujesz mojej pomocy. To właśnie jest to. Bo Mick i ja, i w ogóle faceci z naszego pokolenia, patrzyliśmy na Amerykę właśnie w ten sposób, zwłaszcza przez pryzmat muzyki. Jeśli jesteś muzykiem i słyszysz tę muzykę, myślisz sobie, wiem, kim chcę być, rozumiesz? Chcesz nagrać z tamtymi gośćmi, chcesz wsiąść do samochodu, włączyć radio i mieć do wyboru 15 czy 20 różnych stacji.
0: I dobrze trafiliście, bo w naszej stacji utwór, o którym mówił Keith Richards, Ring and Follow, kolejny numer z nowej płyty The Rolling Stones. Gramy na antenie Eski Rock.

0: The Rolling Stones w Radiu SK Rock. Kurczę, coraz bardziej mi się ta płyta podoba. Jest sexy. Wielkie święta na naszej antenie. Świętujemy premierę nowej płyty zespołu The Rolling Stones, płyta Foreign Tongues, czyli języki obce, i z tej okazji mówicie jak chcecie, a najlepiej proszę powiedzieć tak, żebym nie zrozumiał. Ślecie głosówki na Messengerze albo dzwonicie 691 613 613.
1: Piątek, 10 lipca. Dzień mówienia w obcych językach.
2: One vendent les shows, elles ont fait les shows dans le, en Allemagne, en Angleterre, en

0: Jeżeli chodzi o obce języki, to mamy w rodzinie mamy kilka francuskojęzycznych powiedzonych. Na przykład, jeżeli się przewróci jakaś dziewczyna, kobieta, to mówimy o piskła.
1: Ich habe gołe babę und ich habe grabki.
2: No. Las quinas para los mexicanos.
3: Savi da, que sabe más que surgió que Second Weekend.
4: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
6: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
7: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
6: Zapraszam, Michał Cieślik.
8: Reklama.

0: moja żona mi obiecała, że dzisiaj wieczorem oglądamy razem mecz.
1: Nie wiesz nigdy, kobiecie.
0: No dlaczego mam nie wierzyć?
1: Nie wiesz nigdy, kobiecie.
0: Moja żona jest inna. Ja wiem, że każdy tak mówi, dopóki się nie rozwiedzie, ale moja żona naprawdę jest wyjątkowa. Moja żona wie na przykład, kto grał z numerem 9 w reprezentacji Francji podczas mundialu w roku 98. A wczoraj oglądaliśmy mecz Francji z Marokiem, a dzisiaj Hiszpania, Belgia, ale więcej nie tylko o sporcie, za chwilę w raporcie.
2: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors Owostrawa, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
3: Eska Rock. Raport.
4: Protest mieszkańców nic nie dał. Dziś wycięto 5 dojrzałych świerków i modrzewi rosnących przy jednym z miejskich placów w centrum Tarnowa.
5: Mam nadzieję, że ten obraz zdrowych, kilkudziesięcioletnich drzew rosnących na tym placu, a później leżących na tym placu, mam nadzieję, że ten obraz mieszkańcy Tarnowa zapamiętają na długo. No niestety, no to jest taki przykry obraz. Pokazuje też to, że nie ma dialogu między urzędnikami a mieszkańcami.
4: Powiedział nam inicjator protestu Damian Mika. Urzędnicy zapewniają, że wycinka zostanie zrekompensowana nowymi nasadzeniami.
3: To jest raport.
4: Nadchodzą gorące dni, a wraz z nimi pytanie, jak bezpiecznie zadbać o formę. Czy z treningu trzeba rezygnować? Niekoniecznie. Ważne jednak, by odpowiednio go zaplanować.
6: Należy na pewno rozgrzać nasze mięśnie, przygotować stawy i mięśnie do pracy. Proponuję zrobić zawsze wymachy rąk, wymachy nóg. Natomiast woda jest konieczna, jak również w upalne dni. Proponuję zawsze zabezpieczyć się w jakąś czapkę, nakrycie głowy, okulary słoneczne, no i zabrać dobry strój sportowy, żeby nie ograniczał ruchów.
4: Podpowiada trenerka fitness Joanna Szurowska i dodaje, że podczas największych upałów najlepiej zrobić trening w domu lub w cieniu.
3: SK Rock Sport.
4: 3 medale zdobyła polska reprezentacja na Mistrzostwach Europy w shutdownie. To dyscyplina dla osób niewidomych i słabowidzących, którą można porównać do tenisa stołowego lub cymbergaja. Mecze przez ostatni tydzień rozgrywano w Krakowie. Biało-czerwoni obronili tytuł Mistrza Europy w zawodach drużynowych. Dwa brązowe medale zdobyli w konkurencjach indywidualnych zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Dziś kolejne piłkarskie emocje związane z Mistrzostwami Świata. O 21:00 Hiszpania zmierzy się z Belgią. Zwycięzca tego meczu w półfinale zagra z Francją. Jutro starcie Norwegii z Anglią, w niedzielę Argentyny ze Szwajcarią. Aleksander Zverev po raz pierwszy w karierze zagra w finale Wimbledonu. Niemiecki tenisista pokonał Brytyjczyka Artura Ferrego w 3 setach i w niedzielę powalczy o tytuł. Jego rywalem będzie lider światowego rankingu Jannik Sinner albo 7-krotny mistrz turnieju Nowak Djokovic.
2: Kolumna Zygmunta w Esce Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Aerosmith z Youngbloodem w programie Kolumna Zygmunta w Estrad. Youngblood, artysta, który 2 tygodnie temu był w Czechach. A my do Czech wracamy w przyszłym tygodniu, lecimy na Colors of Ostrava i z kilkoma osobami widzimy się na miejscu, a reszcie wszystko zrelacjonujemy na naszych socialach. To w przyszłym tygodniu, a w tym tygodniu Czochraj Bobra, impreza pod naszymi flagami, impreza, którą gorąco Państwu polecamy i gorąco, gorąco pozdrawiamy.
1: Bóbr, k***a!
0: Czochraj Bobra!
1: Ja jakie bydle! Bober!
0: Czochraj Bobra, dzisiaj na scenie m.in. Spięty i Farben Lere, jutro Kult i Lipali, to w Namysłowie. No a w Poznaniu męskie granie, a w niedzielę na letniej scenie progresji Rise Against. Życzymy dobrej zabawy.
2: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
3: W ESC Rock.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: Reklama.

Miąc zęby myj i noś garnitur w niedzielę, takie przypomnienie od zespołu Lady Punk, taka rada na weekend. A tuż przed weekendem ode mnie ostatni utwór i to już tradycja, że ostatni album w piątkowej kolumnie Zygmunta to Dźwięki z oklaskami. I te oklaski będą dla Państwa. I powiem tak, bo dzisiaj świętujemy premierę nowego albumu zespołu The Rolling Stones i gramy nowe utwory The Rolling Stones, ale nie zapominamy też o tych klasycznych dźwiękach. No to przed weekendem po 50. Utwór po 50 z oklaskami dla Państwa.

0: Tak jest!
1: The Rolling Stones na finał naszego spotkania i zaraz będą brawa, ale wcześniej podziękowania. Łukasz Kutyński wyprodukował, a Michał Cieślik ogarnął z języka obcego rozmowę ze Stonesami. Foreign Tones, języki obce, i ten album zgarnia dzisiaj pani Alina, która mówiła w języku obcym. Pani Alino?
2: O!
1: Co pani zrobiła z radości?
2: Piskła.
1: Piskła? To po francusku. I jeszcze wiadomości weekendowe, halo?
3: Mamy weekend, mamy weekend, mamy weekend już.
1: Czy jest weekend?
4: Dawidzie, mamy weekend. A nie, czekaj, wakacje.
1: Wakacje i weekend.
5: Spokojnego weekendu wszystkim. Odpocznijcie.
1: I brawa dla państwa! Brawo! Brawo! Gorąco gratuluję. I bardzo, bardzo dziękuję. Słuchali państwo kolumny Zygmunta na antenie Eski Rock. Za chwilę raport, później radar i ciąg dalszy świętowania ze Stonesami, a ja wracam do państwa po weekendzie. Dawid Zygmunt, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Pa, pa.
6: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
7: Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
8: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Kolejny atak na policjantów, tym razem w Lublinie. Szef MON odda jutro hołd ofiarom zbrodni wołyńskiej. Drugi ćwierćfinał już za niespełna 3 godziny.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła 18, a Michał Przybyła, zapraszam. Rzucił się na policjantów z siekierą. 38-latek z Lublina zatrzymany przez kontrterrorystów. Mężczyzna zabarykadował się w jednym z mieszkań przy ulicy Mełgiewskiej w Lublinie. Na linii nasz reporter Arkadiusz Więsek, który zna szczegóły. Arku, jak wyglądała ta interwencja?
2: Do zdarzenia miało dojść około godziny 11, kiedy chwilę wcześniej agresor groził swojej matce śmiercią oraz zapowiadał odkręcenie gazu. Kobiecie na szczęście udało się uciec z mieszkania i wezwać pomoc. Na miejsce natychmiast skierowano negocjatorów oraz policyjnych kontrterrorystów, mówi mi nadkomisarz Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
3: Po siłowym wejściu policjantów do mieszkania, agresor ruszył na nich z siekierą. Na szczęście policyjna tarcza uchroniła jednego z funkcjonariuszy przed otrzymaniem ciosów.
2: Mężczyzna próbował jeszcze schronić się w łazience, gdzie ostatecznie został obezwładniony. Nawet w trakcie zatrzymania próbował ranić funkcjonariuszy nożem, który miał przy sobie. Jednak nikomu nic się nie stało.
0: Mężczyzna trafił do aresztu.
1: To jest raport.
0: Szef MON odda jutro hołd ofiarom zbrodni wołyńskiej. Władysław Kosiniak-Kamysz wybiera się jutro na Ukrainę. Na 11 lipca przypada Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Tego dnia wspominane są ofiary tzw. Krwawej Niedzieli z 1943 roku, mówi dr Robert Derewenda, dyrektor IPN w Lublinie.
4: To rzeczywiście dzień tragiczny, kiedy około 100 polskich miejscowości zostało napadniętych przez nacjonalistów ukraińskich i w brutalny sposób zostali zamordowani mieszkańcy tych miejscowości, głównie kobiety, dzieci, starcy. Szacujemy, że tego jednego dnia mogło zginąć w torturach, męczarniach, w najokrutniejszy sposób zamordowanych około 8 tysięcy naszych rodaków. Było to apogeum akcji ukraińskich nacjonalistów.
0: Według szacunków historyków w latach 1943-1945 na Wołyniu i Kresach zamordowano od 120 do 134 tysięcy obywateli II Rzeczypospolitej.
1: To jest raport.
0: To będzie piłkarskie starcie wagi ciężkiej. W drugim ćwierćfinale mundialu Hiszpania zagra z Belgią. Z tymi informacjami w studiu nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, kto jest faworytem?
5: Hiszpanie to drużyna niepokonana od 35 meczów. W 1/16 finału tegorocznego mundialu podopieczni Luisa de la Fuente pokonali Austrię, a w kolejnej rundzie wygrali z Portugalią. Z kolei Belgia z meczu na mecz się rozkręca. W fazie pucharowej mistrzostw pokonała po dogrywce Senegal, a potem USA, czyli współgospodarza turnieju. Dzisiejszy mecz Hiszpanii z Belgią będzie trzecim starciem obu drużyn w historii mundialu.
6: To będzie trudny mecz dla jednych i dla drugich i jakby faworytem są oczywiście Hiszpanie, ale ja bym Belgów tutaj absolutnie nie skreślał.
5: Ocenia szef sportu w Superekspresie Przemysław Ofiara. Na zwycięzcę tego pojedynku w półfinale mundialu czeka już reprezentacja Francji.
0: Pierwszy gwizdek o 21:00.
7: Pogoda.
0: Weekend znów zapowiada się dość pochmurnie. Na wschodzie i w centrum trzeba spodziewać się deszczu, ale w przyszłym tygodniu pogoda się poprawi i zrobi się gorąco.
8: Będzie ono postępowało w ciągu najbliższych dni i we wtorek, środę możemy się spodziewać na zachodzie i południowym zachodzie kraju temperatur około 30-32 stopni. Natomiast nie widać szans na powrót takich upałów, jakie mieliśmy pod koniec czerwca.
0: Mówi synoptyk IMGW Michał

0: Skoro panowie Cypress Hill pytają o numer, to zerknijmy, drodzy państwo, na tracklistę wyjątkowej płyty, która dzisiaj ma swoją premierę. Płyty The Rolling Stones, Foreign Tongues. Dzisiaj mówimy zdecydowanie w różnych językach.
1: Piątek, 10 lipca. Dniem mówienia w obcych językach.
0: No i dzisiaj będziemy mówić w wyjątkowym języku. To będzie język smętny, trochę liryczny, który będzie kontemplował potrzebę miłości, bo tak właśnie Keith Richards podszedł do kompozycji Some of Us, czyli 10. kompozycji właśnie na tej najnowszej płycie. Niektórzy uważają, że to jest taki numer, który pozwala w tej płycie dać trochę oddechu, że to jest pewien diament, który skrywany jest na tym krążku. Diament oczywiście za sprawą nie tylko genialnej gitary, ale przede wszystkim chropowatego, lekko oziębłego i kruchego głosu gitarzystę Keitha Richardsa. O czym jest sama kompozycja?
2: Ten pomysł chodził za mną od co najmniej 20 lat. Wracałem do niego od czasu do czasu przy różnych okazjach, ale nigdy nie udało mi się go przeforsować tak, żeby kogokolwiek naprawdę zainteresował. Piękna piosenka. Po prostu będę próbował dalej, aż w końcu się uda.
0: No i się udało. Some of Us to The Rolling Stones z ich najnowszej płyty Foreign Tongues.

No to już wiemy, co kryje się za tymi niebieskimi oczami. Pytanie, co kryje się za sosem chaosu, drodzy Państwo, bo tak nazywa się jedna z tych czterech kompozycji, które dzisiaj zaskoczeniem dosyć mocnym Kasia Nosowska nas potraktowała. Dostaliśmy cztery zupełnie nowe kompozycje, dowiedzieliśmy się, że będzie ich 12. To będzie też muzyczna opowieść podzielona na trzy etapy. Wyglądać to będzie tak, że w połowie października tego roku dostaniemy wydawnictwo złożone z trzech odsłon. W każdej z nich mamy usłyszeć po cztery premierowe kompozycje, po jednej od każdego z producentów. Sama Kasia Nosowska mówi, że w tym roku celebruje 30-letnią podróż pod szyldem Nosowska Solo. Jak mówi, obchodów i pompy nie będzie, będzie płyta. Zupełnie nowa, dla niej bardzo szczególna. Jak mówi, dziękuję nią za sztamę, jaką mamy wy i ja. Kłaniam się najniżej i zapraszam do wysłuchania czterech pierwszych singli. Sięgniemy dzisiaj po jeden z nich, po Sos Chaosu. Jak mówi Kasia o tym, że trzeba wielkiej czułości, codziennej weryfikacji, krytycznego myślenia, by nie dać się zmanipulować, wyprowadzić na manowce. Bez tego często nie zauważamy, że coś nami mówi i robi, że nie jesteśmy gospodarzami, tylko sługami. I o tym jest właśnie kompozycja Sos Chaosu. To dzisiejsza premiera od Katarzyny Nosowskiej.

0: Nie tylko noc wzywa, ale także wzywa Kazimierz Dolny, gdzie od 15 do 19 lipca odbywać się będzie Kazimiernication, gdzie w czwartek 16 lipca i Wonky One, i Grzegorz Turnał, i Kacperczyk, dzień później 17 Igo, Kasia Sienkiewicz, a jeszcze w sobotę Kasia Sochacka, Natalia Przybysz, Paktofonika, Orkiestra. No i mnóstwo jeszcze innych wspaniałości przy okazji właśnie Kazimiernication. Jeśli macie ochotę wybrać się właśnie na ten festiwal wraz z osobą towarzyszącą, dajcie nam koniecznie znać w prywatnych wiadomościach na Facebooku Eski Rock.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: w ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
4: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
4: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama.

Zdania są podzielone a propos wielkiego powrotu pani Joan Jett do Wielkiej Brytanii. Po 16 latach wróciła, zagrała całkiem ciekawy koncert w Glasgow. Natomiast zdania tutaj są podzielone. Niektórzy narzekają, że było zbyt dużo coverów jednak podczas tych koncertów. Inni mówią, że no jednak ma ten talent do coverów, dlaczego w takim razie go nie wykorzystywać. Niektórzy też narzekają, że no to były koncerty dobrze odegrane, natomiast zabrakło jednak interakcji z publicznością. W pewnym momencie z Areny O2 sama pani Joan powiedziała, że nie jest dobrą gawędziarką. Natomiast warto wspomnieć o tym, że to świętowanie 45 lat jej przełomowych albumów, takich jak Bad Reputation czy I Love Rock and Roll, jednak wypadło całkiem dobrze. No tutaj chyba się nie da po prostu wszystkim dogodzić. Tak jak Eddie Vedder próbował nawet przy okazji tej zacnej inicjatywy, czyli otwarcia muzeum i takiego centrum Baracka Obamy w Chicago, no wspierać pewnych także podobiecznych ważnej fundacji Guitars Over Guns. To Eddie Vedder, to podobieczni i no, wyjątkowa kompozycja Better Believe w Esterok.

0: Ich pierwsze zetknięcie z fanami w Stanach Zjednoczonych było dosyć trudne, dlatego że ta szkocka rockowa formacja, kiedy przyjechała do Stanów Zjednoczonych, była postrzegana jako zespół gospel, czy grający rocka chrześcijańskiego, zerkając tylko na nazwę. Dlatego te pierwsze koncerty mogły być szokujące, bo ci, którzy zjawili się na koncercie i liczyli raczej na chrześcijański przekaz, nagle okazywało się, że dosyć ciężko, hard rockowo, bluesowo panowie zaczynają grać. No i z chrześcijaństwem ma już w ogóle z muzyką gospel to niewiele ma wspólnego.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Krzysztof Grabasz Grabowski.
3: No, dzień dobry to był taki katalizator po prostu. Życie się dzieli do dzień dobry i po dzień dobry, tak.
2: To co się wtedy zadziało?
3: Zaczęły ten utwór grać rozgłośnie, które bym nigdy nie podejrzewał, że cokolwiek mojego zagrają, ale grały.
2: No wesela weszło.
3: No wesela, tak, tak.
2: Piosenka ludowa. I co czuje umysł ironiczny?
3: Jak się czuje?
2: No,
3: ja wtedy dostałem depresji, bo akurat tak się różnie ludzie na tę piosenkę zapatrywali, no bo jest dosyć ryzykowne.
2: Ale że to, że bo cię glanowali jakby ci, na których ci zależało?
3: Tak.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
4: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama. Eska Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze posłuchamy kolejnej nowości od The Rolling Stones. Sprawdzimy także, co przygotował dzisiaj Jack White. No ale zanim to wszystko, zagrajmy kontynuację wielkiego hitu, który w 1989 roku stworzył Billy Joel, a Fall Out Boy postanowili zrobić kontynuację tego wszystkiego, co działo się wtedy. To ich wersja We Didn't Start the Fire. Michał Prykopowicz, kłaniam się, no i zapraszam na kolejną godzinę naszego piątkowego spotkania w Radarze. Równo o 19:00, a to już oni.

0: Dzisiaj w naszym ogrodzie nie tylko dub, ale także mówimy w różnych językach. W językach zespołu The Rolling Stones, bo dzisiaj premiera Foreign Tongues. Płyty, która będzie za godzinę do wygrania na antenie Jeski Rock w dzisiejszym radarze. Natomiast zanim to wszystko, to powiedzmy także o zawadiackim Jealous Lover.
1: Piątek, 10 lipca. Dniem mówienia w obcych językach.
0: A oto Ronnie Wood.
2: Takie piosenki jak Jealous Lover trochę nawiązują do dawnego brzmienia Motown, a Keith robi to po swojemu. Właściwie nawet nie rozmawiamy o tym, gdzie dokładnie coś umieścić. Wszystko po prostu układa się naturalnie i samo zaczyna się ze sobą przeplatać.
0: A brzmi to tak.

A dzisiaj tych dźwięków samotności potrzebuje pan Dominic Harrison, którego znamy jako Youngblooda, który dzisiaj przeprosił wszystkich w Kanadzie. No nie pojawi się za dwa dni na tamtejszym festiwalu. Jest obecnie w Wielkiej Brytanii, gdzie, jak pisze, poświęca czas na pracę nad sobą i odpoczynek. Mówi, że traktuje to bardzo poważnie i chce zmierzyć się z tym, co się z nim dzieje, z myślą o przyszłości. Jak mówi, nigdy nie będę traktował tego wszystkiego jako czegoś oczywistego. Do zobaczenia wkrótce. Kocham was wszystkich. Napisał dzisiaj w mediach społecznościowych. Natomiast to nie oznacza jakiegoś wielkiego przerwowania, jeśli chodzi o jego trasę koncertową, bo za 18 dni już zapowiedział, że pojawi się przy okazji koncertu w Indianapolis. Więc to taki krótki rozdział, jeśli chodzi o pana Youngblooda. Ja to z niego prostego muzycznego The Funeral.

A skoro jesteśmy przy formacji The Cult, to myślę, że fani Jacka White'a mają co właśnie kultywować przy okazji dzisiejszej premiery, bowiem dzisiaj na sklepowych półkach pojawił się 7 studyjny krążek. Oczywiście z Nashville. Pan Jack White dzisiaj zaprezentował 13 nowych kompozycji w takiej płycie, która nazywa się Frozen Charlotte. I to jest właściwie trochę kontynuacja tej płyty No Name sprzed 2 lat. Jest dalej surowo, jest dalej drapieżnie, jest dalej energetycznie. No i oczywiście nie brakuje w tych 13 kompozycjach tego wyrazistego klimatu, tego brzmienia, które jest potężne, rock'n'rollowe, a do tego oczywiście z wyraźnymi bluesowymi fundamentami. Zresztą, jak pisze dzisiaj wytwórnia, wszystko to idealnie trafi w gusta wieloletnich fanów, jednocześnie szeroko otwierając drzwi dla nowych słuchaczy. Mam nadzieję, że wam podejdzie. To nowy Jack White, to jego Dollar Bill.

0: emocja. Joanna Ziętarska.
1: Tak w motoryzacji nagle się okazuje, że mamy sentymenty. Mamy Renault 5, mamy, wiesz, mamy retro zegary w ID Polo i to mi się podoba.
0: Łukasz Bąk.
2: Pierwsze statystyki wskazują na to, że liczba przypadków jazdy bez zapiętych pasów zmniejszyła się o ponad 85%, a korzystanie z telefonu podczas prowadzenia spadło o 88%.
0: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
3: Drifterzy! Nowy drifterzy!
1: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
0: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
4: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
0: Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
6: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
7: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
8: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
9: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
10: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
11: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
12: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
13: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: Reklama.

Tak brzmi płyta Z głowy, czyli najnowszy krążek Krzyśka Zalewskiego. Jego najnowszy singiel Tak, tak, z płyty, która wielokrotnie zdobyła Fryderyka. Jestem przekonany, że najnowszy album pana George'a Harrisona także zdobędzie mnóstwo nagród. Nazywać się będzie The Third Eye Early Photographs. I to będzie album, który 8 października pojawi się na sklepowych półkach. To będzie obszerny zbiór fotografii wykonanych właśnie przez tego cichego Beatlesa, jak mówiono o George'u Harrisonie. To ponad 200 zdjęć oraz kadrów z analogowych filmów dokumentujących okres, w którym Beatlesi zdobywali rekordową popularność. Oczywiście chodzi o Beatlemanie, czyli zdjęcia, które pochodzą z lat 1963-1969. To był ten przełomowy okres i te wydarzenia, które działy się w blasku fleszy. Wiemy o tym, że to będzie wyjątkowe wydawnictwo, dlatego że wersja Deluxe będzie także zawierać 7-calowy dysk winylowy z nigdy wcześniej nie publikowaną piosenką nagraną właśnie przez George'a Harrisona. Myślę, że do tego wyjątkowego albumu jeszcze na pewno będziemy wracać. To ich Get Back i Beatlesi w SC Rock.

0: To było duże zaskoczenie dla tego zespołu, kiedy okazało się, że właśnie Dolphin's Cry dotarły do pierwszego miejsca, czy to w Kanadzie, czy na Islandii, jeśli chodzi o listę przebojów. Drugie miejsce na amerykańskiej liście przebojów zaskoczyło samego wokalistę Eda Kowalczyka w formacji Live. Warto wspomnieć, że współproducentem tego utworu był Jerry Harrison z zespołu Talking Heads. Może to też nieco pomogło tamtej sytuacji.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Prezydent Turcji na zakończenie szczytu NATO w Ankarze podarował przywódcom krajów wygrawerowane rewolwery z amunicją.
3: Co ty gadasz?
2: Byli tam Karol Nawrocki, Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski.
3: A skoro byli przedstawiciele polskiej dyplomacji, no to musieliśmy tam też wysłać swojego tłumacza.
4: Witam serdecznie. Jestem Turkiem, a to mój kolega z brodą i w czapce.
5: W obcym języku proszę do mnie mówić.
2: W obcym języku. Ja się nauczyłem kilku podstawowych wyrazów w języku obcym, tych takich najbardziej potrzebnych na wakacjach. Two beers, please. Umiem jeszcze podziękować, bo umiem powiedzieć efaristo i umiem powiedzieć teszeku rederim.
5: Figele, figele, mećke, te harun, czyli uwaga, uwaga, raz, dwa, trzy.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega już w księgarniach.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
8: Reklama.
1: SK Rock Radar. Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze posłuchamy kolejnej nowości od The Rolling Stones. Sprawdzimy, jak brzmi nowy utwór od Suede oraz jak czuje się Bill Ward z zespołu Black Sabbath. Ale zanim to wszystko, zagrajmy utwór, którego szkic powstał na papierowej serwetce w pewnej restauracji lata temu. To One of Us. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam na ostatnią godzinę naszego piątkowego spotkania w Radarze.

0: No, skoro już tak potańczone, to oddajmy głos po raz ostatni muzykom zespołu The Rolling Stones przy okazji dzisiejszej premiery wyjątkowej płyty Foreign Tongues.
1: Piątek, 10 lipca. Dzień mówienia w obcych językach.
0: I a propos kompozycji In the Stars, którą świetnie znacie, czyli kompozycję, która doczekała się swojego własnego teledysku, który wykorzystuje technologię deepfake i dzięki temu można podziwiać muzyków, którzy cofnęli się do lat 70. O tej kompozycji Mick Jagger mówi tak.
2: It's like a very recognizable Stones sound, but it has a kind of hooky chorus. So it's not just.
3: Ma bardzo charakterystyczne brzmienie Rolling Stonesów, ale jednocześnie chwytliwy refren. To nie jest wyłącznie klasyczny rockowy numer. Na początku zastanawiałem się, czy nie jest zbyt oczywisty, ale ostatecznie ma własny charakter.
2: Very obviously the Rolling Stones. And I think that's, you know, good enough. Where the chips fallen is also. If there's one lyrical theme that runs through this.
3: Jednocześnie od pierwszych sekund wiadomo, że to The Rolling Stones. Jeśli jest jeden motyw przewodni całego albumu, to jest nim wizja świata o dystopijnym charakterze.
2: Dystopian theme that runs through it.
0: No to niech zrobi nam się tak charakterystycznie.

I a propos tego huraganu, dzisiaj przywiało nie tylko nowych Stonesów, ale także nowy album zespołu Suede. To znaczy ci, którzy sięgnęli po ich ostatnią płytę Antidepressants z zeszłego roku z września, no nie będą do końca usatysfakcjonowani, bo ta płyta, która dzisiaj pojawiła się na sklepowych półkach, to tak naprawdę Antidepressants, ale wersja Expanded, czyli tak naprawdę 5 dodatkowych kompozycji i 11 wersji demo kompozycji z oryginalnego albumu. I żebyście wy nie musieli sięgać po ten najnowszy krążek formacji Suede, po tę najnowszą wersję, my sięgniemy po kolejny singiel właśnie niesłyszany dla tych wszystkich, którzy sięgnęli po tę płytę w ubiegłym roku. I na chwilę bym się zatrzymał, byście wy też, słuchając tej premiery na antenie SK Rock, skupili się na niesamowitej linii basu. To Suede, to Sharpening Knives i najnowszy Suede, który dzisiaj ma swoją premierę.

0: A skoro już tak radujemy się wraz z formacją Def Leppard, to postawmy kropkę nad i, jeśli chodzi o nasze dzisiejsze wspominanie różnych języków w ramach promocji nowej płyty The Rolling Stones Foreign Tongues. Mam dla was ten krążek do zgarnięcia i tak sobie pomyślałem nad jakimś pytaniem. Jest takie pytanie, które może jest nieoczywiste. Proszę napisać dzisiaj w prywatnych wiadomościach na Facebooku Eskirok, w której to kompozycji z najnowszej płyty The Rolling Stones Mick Jagger wprost śpiewa na temat Elona Muska. Czekam na wasze prywatne wiadomości na Facebooku Eskirok, natomiast my muzycznie jeszcze się nie poddajemy.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szczytłowski, zapraszam.
3: Autopromocja.

Chociaż te klasyki rocka się nie starzeją, tylko zmieniają tak naprawdę kolejny rok funkcjonowania na scenie muzycznej. Natomiast prawda jest taka, że my się starzejemy i to widać na każdym kroku u każdego z nas. Bill Ward, czyli perkusista formacji Black Sabbath, powiedział, że musi ogłosić coś smutnego, ale prawdziwego. Doszedł do etapu, w którym coraz częściej potrzebuje korzystać z wózka inwalidzkiego, szczególnie na lotniskach lub w trakcie publicznych wydarzeń, ale przestrzegł wszystkich fanów, mówiąc: jeśli zobaczycie mnie na lotnisku albo na koncercie przyjaciół, przywitajcie się, nie gryza, ja po prostu wyglądam nieco inaczej jak na załączonym obrazku, i pokazał swoje zdjęcie właśnie siedząc na wózku inwalidzkim. No ale pamiętajmy, że w końcu Bill Ward ma 78 lat i trochę przez te wszystkie lata poużywał nóg, mówiąc, że zwiedził świat wzdłuż i wszerz. Teraz musi trochę posiedzieć. To Changes i Black Sabbath w SC Rock.

0: tego milowego lasu panowie z formacji Happy Set zabierają nas do pochwalenia się swoim winylem, który jest aktualnie najczęściej kupowany w Polsce. Chodzi o podróże z i pod prąd, a w podróże po Stanach Zjednoczonych już za chwilę będzie nas zabierać Łukasz, to za kilka chwil. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj, za cały tydzień, no i polecam się także w poniedziałek po 18:00. Z tego miejsca przyjemnego weekendu. Pa, pa.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec. Colors Owostrawa. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Mikation. Męskie granie. Poznań, Gdański, Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Droga 66 w Esce Rock. Kawałki zza oceanu prezentuje Łukasz Szaciłowski.

Zgodnie z obietnicą, dzisiejszy odcinek Drogi 66 rozpoczęliśmy od zespołu, którym poprzedni odcinek zakończyliśmy. Skinny Molly. Bardzo ciekawy skład zresztą, bo to jest zespół, który został uformowany w 2004 roku przez gitarzystę i wokalistę Mike'a Estesa, znanego m.in. z grania na gitarze w Lynyrd Skynyrd czy Blackfoot, i Dave'a Hulbecka, gitarzysty i założyciela zespołu Molly Hatchet, i bębniarza Kurta Pietro. Zagraliśmy sobie numer z ostatniego albumu tej formacji z 2014 roku, ostatniego jak do tej pory, Here for a Good Time. I tak się składa, że to jest też tytuł całego albumu. Łukasz Szczeciłowski, dobry wieczór. Witam w kolejnym odcinku Drogi 66. No to jeszcze jeden numer Skinny Molly z ich ostatniego jak do tej pory albumu, chociaż nie do końca wiadomo, czy jakiś kolejny nastąpi, bo od czasu wydania tego albumu po Skinny Molly słuch zaginął. Aczkolwiek oficjalnie zespół nadal jest aktywny. Więc kto wie, może jakiegoś materiału od tych panów się jeszcze doczekamy. Utwór, który wybrałem dla państwa teraz, nosi tytuł Ride.

0: The Black Crowes i Torn in My Pride. The Black Crowes to zespół, który powstał w 1989 roku w Atlancie, a założyli go bracia Chris i Rich Robinsonowie. Osadzony w tradycji rock'n'rolla i rhythm and bluesa amerykańskiego południa, swoją działalność zakończył oficjalnie w roku 2015. No i zdałem sobie ostatnio, proszę Państwa, sprawę z tego, że to jest absolutna klasyka Southern Rocka, a jeszcze w drodze 66 ci panowie nie gościli. A uświadomił mi to nie kto inny jak Marcus King. Oglądałem ostatnio taki podcast Two Bears, One Cave, prowadzony m.in. przez Berta Krishnera. To jest taki amerykański komik, którego gościem właśnie był Marcus King. No i Bert zapytał Marcusa o dwa zespoły, którymi zdefiniowałby cały gatunek Southern Rocka. Marcus King nie zastanawiał się ani chwili. Pierwsze właśnie padło The Black Crowes, a drugie Blackberry Smoke. No to skoro już Marcus King mnie uświadomił i przypomniał mi o tym zespole i o tym, że nie grałem go jeszcze w drodze 66, to nadrabiamy zaległości. Jeszcze jeden numer Black Crowes, Bad Luck, Blue Eyes, Goodbye. No a potem zagramy sobie drugi z wymienionych przez Marcusa Kinga zespołów.
1: B&B with a little weed.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Dzisiaj rozmawiamy sobie przy okazji też o językach, ponieważ to właśnie dziś zespół The Rolling Stones, oni jeszcze żyją, jeszcze grają, jeszcze występują na żywo i prezentują nowy album Foreign Tongue You.
2: No zobacz, jak mi tata powiedział, że ma język geograficzny, pomyślałem sobie, kurde, ale poliglota naprawdę jeździ po tym różnych miejscach świata, no, język geograficzny.
3: Co to znaczy język geograficzny?
2: Że ma plamy na języku.
3: Po niemiecku kiedyś moja znajoma tłumaczyła mi, jak kupić durszlak i mówiła, wchodzisz do sklepu i mówisz kluski halt, Wasser weg.
2: Kluski halt? Kluski halt stoją?
3: Wasser weg.
2: Okej, okay, a woda dobre? Się wylewa.
4: Woda się wylewa.
3: No, to chodzi.
2: Dobre. Dobre?
1: I państwo macie no? podobne doświadczenia.
5: Na pytanie, czy umiem mówić po niemiecku, ja trochę.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: Reklama.
0: Odwiedź największą

Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock. Reklama. Droga 66 w S.

I Got The Blues, to Blackberry Smoke w drodze 66. To drugi z zespołów, który do dzisiejszego programu poniekąd pomógł wybrać mi Marcus King. I Got The Blues to numer z płyty Stoned z 2022 roku i o ile mnie pamięć nie myli, po ten krążek w drodze 66 jeszcze nie sięgałem. Pora zatem to nadrobić. Przypomnę tylko, że Blackberry Smoke to jest ekipa, która powstała dokładnie 26 lat temu w Atlancie, w stanie Georgia. No a w skład tego zespołu wchodzą wokalista i gitarzysta Charlie Starr, Paul Jackson, który gra na gitarach rytmicznych i prowadzących, Richard Turner, który jest basistą, Brandon Steele, który gra na klawiszach i Benji Shanks, który gra na trzeciej gitarze, mandolinie i gitarze dobro. Dodatkowo członkiem, który wspiera zespół na koncertach, jest perkusista Kent Aberley, który pełni tę rolę od śmierci oryginalnego perkusisty grupy Blackberry Smoke, Brita Turnera. No to jeszcze jeden rzut ucha na płytę Stoned z 2022 roku. Numer nosi tytuł Can't You Hear Me Knocking?

Skoro kilkukrotnie już dzisiaj wywołałem do tablicy Markusa Kinga, to nie mogło też zabraknąć jego muzyki. Tym bardziej, że 1 maja ukazało się nowe wydawnictwo tego artysty, dwupłytowy album Darling Blue, No Room for Blue. Ramblin' Man, którego wysłuchaliśmy przed chwilą, właśnie z tego wydawnictwa pochodzi, dokładnie z drugiego krążka, tak samo jak kolejny numer Markusa Kinga, który dla Państwa przygotowałem. Dla tych, dla których nazwisko Markusa Kinga jest nie do końca znane, to tylko kilka słów na jego temat. To jest gość, który urodził się w muzycznej rodzinie w Greenville w południowej Karolinie w 1996 roku. Jego ojciec, Marvin King, był bardzo dobrze znanym w okolicy gitarzystą bluesowym, tak samo zresztą jak jego dziadek. Mając takie podłoże, Marcus King wyrósł na genialnego gitarzystę, songwritera i wokalistę. W pewnym momencie swojej kariery zebrał kilku kumpli i postanowili założyć zespół, który nazywa się The Marcus King Band. I to właśnie tego zespołu płyty słuchamy dzisiaj w drodze 66. Płyta, przypomnę, pojawiła się 1 maja, to jest dwupłytowe wydawnictwo. Cały czas jesteśmy przy drugiej płycie i z tej płyty właśnie gramy kawałek zatytułowany Red Door.

Na koniec dzisiejszego spotkania jeszcze jedna nowość wydawnicza. Tym razem zespół The Red Clay Strays i płyta Grateful, z której wysłuchaliśmy numeru People Hating. Płyta pojawiła się 5 czerwca tego roku, a sam zespół The Red Clay Strays to zespół country rockowy założony w Mobile w Alabamie. Najbardziej znany jest z singla Wondering Why, który pojawił się w roku 2022, ale sukces osiągnął dopiero rok później, w 2023, kiedy to stał się wiralem na TikToku. Zanim jednak zagramy sobie tytułowy numer z tego krążka, ja tylko przypomnę, że cały czas mogą Państwo do mnie pisać na droga66@skrok.pl, a wszystkie odcinki Drogi 66 znajdą Państwo na skrok.pl w zakładce podcasty. Pora zatem, proszę Państwa, się na dziś żegnać. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzoną godzinę w Drodze 66 i od razu zapraszam do kolejnej Drogi 66, ta już za tydzień w piątek po 21. Łukasz Szeciłowski, kłaniam się nisko, a na dobranoc ode mnie The Red Clay Strays i numer Grateful.

0: RS Rock. Najlepszy rok zza oceanu.
1: Promocja.
0: Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. RS Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: Każdą sobotę o 7:00
2: w SC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama. Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama.

nieznanych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.